Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze. Heh.

Dancing. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Teweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej

0: zrobiliśmy tak, żebyście się dzisiaj budzili razem z Somber w RMF Max. Dzień dobry, we wtorek.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Bonjour, właściwie.
1: I o tej porze być może ktoś jedzie do pracy, ale też może ktoś jedzie na grzyby. Tak jest, grzybiarze, wiemy co robicie. Chcecie wyzbierać wszystko przed wszystkimi. A informacja z ostatniej chwili jest taka, że grzyby w polskich lasach mają być no tak max do listopada.
2: Mhm. No chyba, że się bardzo dobrze postaracie, to je w grudniu znajdziecie. Tylko trzeba odpowiedni akademik znaleźć.
0: No albo zajrzeć pod prysznicem tam, gdzie zazwyczaj patrzeć nie chcemy, na tą uszczelkę.
2: I to nawet w styczniu będzie.

0: Pomóż nas od samego rana. Karol G i jej Baby Wow w RMF Max. Web Wstawaj, Nie Udawaj. Baby
1: teraz
0: Wow.
1: Jesteśmy ciekawi, z kogo możemy być dumni. Jaka praca o tej porze nie śpi. To jest twój czas, żeby się tym pochwalić, zwłaszcza jeśli miałbyś to zrobić po raz pierwszy. Mm-hmm. Nie ma obowiązku, ale możesz razem zrobić z nami innym dzień.
2: No i też chcemy zrobić takie wow, że ty już nie śpisz, ale że wow, masz taką super pracę. Naprawdę jesteśmy ciekawi, co robicie, jaka praca już nie śpi, czy to już nie śpi, czy jeszcze nie śpi po nocnej zmianie. Nagraj nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max i daj znać, gdzie pracujesz.
0: Znaczy, to jest dla chętnych, nie?
1: Tak.
0: Więc jeżeli chcesz nagrać, to super. Proste. Jeżeli nie chcesz, to baw się razem z nami, ale czekamy naprawdę na te głosówki. Nie, Facebook i Instagram.
1: Nie namawiamy, ale daj znać. Ale daj znać.
0: Ale jaka praca nie śpi?
1: Nie, no daj.
0: No powiedz.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Dobra, to jest moja inscenizacja Shona Paula, bo to był Sean Paul.
1: A, Sean Paul to był.
2: A możesz tak zapowiedzieć Flash?
1: Możesz.
0: O, to będzie teraz, Flash, sport, Flash. Pogoda, Flash i pogoda, bo trzymajmy się tego.
1: Ale przede wszystkim to jest ostatni moment, żeby nagrać nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama, jaka praca nie śpi. Także hop, hop, hop, nagrywamy.
3: O tym, co najważniejsze z miasta i regionu, dowiecie się z Flesza RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Zbieramy dla Was najważniejsze newsy z regionu. Zaczynamy od północy, gdzie doszło do groźnego zdarzenia z udziałem nożownika. 60-letni pacjent szpitala w Skarżysku Kamiennej nożem zaatakował pielęgniarza. Z tymi informacjami nasz reporter Marcin Różyc.
4: Incydent miał miejsce na jednym z oddziałów skarżyskiego szpitala. Jak przekazuje policja, ataku dokonała osoba z zaburzeniami psychicznymi. 60-latek trafił do szpitala psychiatrycznego.
3: A w jakim stanie jest pielęgniarz?
4: Został niegroźnie raniony w rękę. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a dokładnie okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia teraz policja.
3: Dzięki za relację. Przenosimy się do Kielc. Kierowcy i pasażerowie musicie liczyć się z kolejnymi utrudnieniami. Na Alei Solidarności rozpoczęła się budowa dwóch nowych przystanków komunikacji miejskiej. Prace będą prowadzone równocześnie po obu stronach ulicy.
5: Nowe przystanki powstaną po obu stronach Alei Solidarności. Pierwszy z nich wybudowany zostanie po wschodniej stronie alei, zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Leszczyńską w obszarze istniejącego buspasa. Natomiast drugi powstanie po stronie zachodniej, zlokalizowany będzie bezpośrednio za wyjazdem z ulicy Niskiej. Tu w ramach prac powstanie nowa zatoka autobusowa. Oba przystanki wyposażone zostaną w perony uwzględniające potrzeby osób z dysfunkcją wzroku, a także wiaty przystankowe.
3: Wyjaśniał Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Błyskawicznie zmieniamy temat, a policja apeluje o ostrożność. Fałszywe oferty studiów skierowane do osób po 40 pojawiły się w sieci. Oszuści podszywają się pod Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, oferując studia internetowe z dofinansowaniem czesnego. Oferty wstawiają głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych. UJK oficjalnie informuje, że nie prowadzi żadnych specjalnych rekrutacji skierowanych tylko do tej grupy wiekowej, ani nie oferuje dofinansowania czesnego w ramach takich akcji. A teraz o nowych inwestycjach w regionie. Rozbudowa szpitala powiatowego w Chmielniku weszła w ostatni etap. Gotowe jest już pomieszczenie pod tomograf komputerowy, a urządzenie zostało zainstalowane i oczekuje na odbiory techniczne. Prace w pozostałych częściach również zmierzają do końca, co pozwala zakładać, że inwestycja zakończy się zgodnie z planem pod koniec roku. W nowych pomieszczeniach znajdą się oddział łóżkowy, laboratoria diagnostyczne, apteka, pracownia tomografii komputerowej, kryty podjazd dla karetek oraz pomieszczenia techniczne i administracyjne. Całkowity koszt rozbudowy przekracza 25 milionów złotych. Starostwo powiatowe w Busku-Zdroju będzie zmodernizowane. Ma być ciepło i oszczędnie. Zakres robót obejmuje m.in. remont dachu, ocieplenie stropu, malowanie elewacji, montaż pompy ciepła, kotła gazowego i instalacji fotowoltaicznej. A na koniec Rutki. W gminie Nowa Słupia otwarto nową halę sportową Olimpia. Obiekt jest dostosowany do gry w siatkówkę, kosza czy piłkę ręczną. W ramach inwestycji powstał także łącznik do istniejącej sali gimnastycznej, szatnia i pomieszczenia sanitarne. Zamontowano również mobilną scenę.
1: 2 minuty są po godzinie 6:00. Dracula tak. Już rozpoczyna swój wtorek i zastanawiałem się, jak w ogóle wstaje taka Dracula, nie?
2: No tak, jak my wszyscy powinniśmy, czyli tak do pionu, ale do pionu. Powoli, ale do pionu.
0: Wcześniej puka w wieko.
1: Myślałem, że wcześniej puszę sobie szczękę swoją szkuszką, nie? I te zęby w takim razie. No i to jest Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry, Filip
2: Dzień Ciber. Dobry, Karola Kowalska.
0: Dzień dobry, Mateusz Marek.
1: I jest od razu Tame Impala, jest Jenny, także zróbcie głośniej RMF Max. Dzień!

0: feedback. 8 minut po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I po co, wariacie, siedzieć na chacie, jak przecież wszyscy jedą do pracy i jaka praca nie śpi? O to was zapytaliśmy chwil kilka temu, ale jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteście na nogach. I kto się pochwalił nam dzisiaj?
4: Kierownik kopalni odkrywkowej.
3: O, panie kierowniku, to tylko jest dla zarządu.
5: No, właśnie, co, kawkę trzeba zrobić, nie? Od samego rana. Nie, no pozdrawiamy oczywiście całą kopalnię.
6: I nie śpi oczywiście gastronomia.
7: No oczywiście. No.
3: Jest to najbardziej pożądany zawód na świecie. No.
7: Zwłaszcza dla tych, którzy nie lubią spać. Dobrze. Nie lubią jeść.
8: Dzień dobry, nie śpią już panie z Urzędu Skarbowego.
5: Ja mam pytanie, wspaniale! Czy w ogóle kiedykolwiek śpicie, bo to mnie najbardziej zastanawia.
7: Pozdrawiamy.
9: Sąd rejonowy Kraków Podgórze nie śpi.
5: O matko, Anna Maria Wesołowska.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: No ale to jest super, że już wszyscy są na nogach i tak właśnie będą dzielnie dzisiaj przez świat przemierzać,
7: świat
3: pracować.
7: Działa, ewidentnie. Tak? Świat działa, pora wstawać. To jest RMF Max i Eli Ox. 10 po 6.

0: Dowolo jej Talking Body w RMF Max, gramy najlepiej na świecie, 19 minut po godzinie 6. No i słuchajcie, cały czas się powodzi pizzy książula.
1: No wiadomo, że tak, no i tym bardziej, że okazuje się, że do tego stopnia cała ta afera dochodzi, że nawet są sprzedawane puste kartony jeszcze przed włożeniem do nich pizzy książula i są sprzedawane na różnych platformach i to ceny są naprawdę kosmiczne.
2: Takie, bo takie świeże.
1: To takie pudełko może nawet kosztować po 20 i po 30 zł. No, to jest cena
0: druga pizza,
1: no,
0: tak.
1: Dokładnie, nie?
2: Ale widziałem, że karton, no, to jest wystawiane na tych takich portalach sprzedażowych z ubraniami. No to dokładnie. Nic dziwnego, takie pudełko po pizzy. Idealny strój na Halloween.
0: Ja sobie kupię i położę koło papierków po lodach ekipy. Pamiętacie to?
1: Fajnie, że pamiątki teraz od ulubionych twórców można teraz zbierać koło koszań.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w galerii Echo w Kielcach.
2: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A, Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
4: I po reklamie.

0: Kawa to i ja, o tej porze. Pasuje doskonale. Oskar Sym z WRF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
0: No i to jest dokładnie ta pora w RMF Max, kiedy pytamy was, gdzie są klucze. To jest wasza podobno ulubiona zabawa o tej porze, czyli my robimy dźwięk, a wy zgadujecie, gdzie te klucze zostały dzisiaj przez Matełka ukryte. Dzisiejsza edycja
3: to sklep spożywczy.
0: Sklep spożywczy, okej.
4: Posłuchajcie, daj tymi kluczami. I teraz jest twój moment. Wchodzisz na Facebooka albo Instagrama RMF Max, klikasz w mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę, gdzie te klucze Matełko schował. No i bawisz się razem z nami.
3: Tak, i nie ma złych odpowiedzi, potrzebujemy właśnie fantazji. Zróbmy razem komuś dzień. Uśmiejmy się, wiemy, że w sklepie spożywczym są takie miejsca i takie pomysły, o których nam jeszcze to nie przyszło do głowy nigdy.
0: Krótko mówiąc, wchodzicie do sklepu, rozglądacie się, gdzie ten dźwięczek może zabrzmieć i nagrywacie głosówkę RMF Max.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Jak to wasz pierwszy raz, to śmiało czekamy na waszą głosówkę bardziej niż na jakiekolwiek inne.
4: Zobacz, jak to jest usłyszeć na antenie się.
0: Katriel i Sexy Magic, 5 minut po 6:30 w RMF Max.

0: Ale ten wtorek leci, to dzięki takim hitom na maksa to Movie to the Sun o 6:39 i teraz jest czas na finał zabawy Gdzie są klucze?
1: Brzmiało to dzisiaj tak, miejsce orientacyjne to sklep spożywczy, a wasze odpowiedzi jak zwykle nie zawiodły, macie fantazję. No i posłuchajcie, jak inni zrobili nam wszystkim razem dzień.
2: Wydaje mi się, że to może być filiżanka szefowej z sklepu spożywczego.
0: No, ja bym nie zaryzykował, nie no, w życiu, to proszę.
3: Prezesowej.
4: Mój mąż mówi, że może w słoiku.
0: A, mąż może mieć rację.
1: Fajnie, że gadacie, jakby wiesz, o co chodzi.
0: Rano szczególnie.
5: Czy to beczka z kiszoną kapustą?
1: Halo, tu beczka.
0: Tak, ale bez kiszonej.
6: Mi się wydaje, że te klucze są w szklanej misce, która czeka na palecie od 2 miesięcy na wyłożenie.
3: To jest taka przykurzona trochę, czyli może być trochę taniej?
0: To nie ten sklep, to jest ten sklep bez palet. Dawaj dalej.
7: Klucze są w pudełku z kapslami po orężadzie na miejscu.
1: Się zrobiło sentymentalnie.
0: To jest najlepszy poranek. Dzięki wam. Także super, że z nami jesteście i super, że się razem z nami bawicie.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
8: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
17: Netto przedstawia.
18: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
19: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
20: Za mnie!
21: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
22: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: Monika?
5: I jeszcze ja, Macie.

0: W Radiu RMF Max wasze ulubione Infinity i 10 minut do godziny 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Szkoda, że nasi wędkarze nie występują na Mistrzostwach Świata za piłkarzy, ponieważ wtedy byśmy zostali mistrzami Europy.
3: Co się stało?
2: Polscy wędkarze zostali właśnie mistrzami Europy, złowili takiego. Nie, przepraszam, złowili takiego karpia.
3: Naprawdę?
2: Karpia, który waży 30 kilo i to jest absolutny rekord, który zresztą wcześniej także należał do Polaków. Także brawo, no wielkie brawa. No.
3: Brawo karpiarze, wielka
2: brawo
3: duma.
2: Karpiarze, no.
3: Najgorsze jest to, że teraz trzeba wpuścić to wszystko do wanny i trzymać do świąt.
4: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: Oj, będzie fajna kąpiel.
3: Z takim misiem.
2: Fajnie, tak rybko mnie czuć.
3: 30 kilo w wannie.

0: 4 minuty do godziny 7 pozostały. A najlepiej, żebyście wy pozostali z RMF Max, bo po 7, wow, ludzie, to się będzie dopiero działo.
1: Stówka do zgarnięcia. Jeśli jedziecie z dzieciakami do szkoły teraz, to nasza zabawa do tablicy, proszę. I stówka będą dla was w radiu tuż po 7.
2: No, a jeszcze teraz właśnie ten flash, sport i pogoda, tak? Bo mówiliśmy, że będzie, no to no niech
0: tak,
2: będzie.
0: No. No tak, tak, dobrze, że jest.
2: Flash, sport, pogoda, no.
0: Tak, tak, no o 7, wiem.
3: Reklama. Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
3: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Castorama.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Dzień dobry.
8: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
7: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
8: Interesujące, ale co to?
7: Lokata banku pocztowego.
8: Biorę.
7: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam serdeczne podziękowania wszystkim ratownikom medycznym. Kiedy liczą się sekundy, wy jesteście tam, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc. Wasza codzienna służba, odwaga i gotowość do niesienia pomocy ratują zdrowie i życie. Życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zawsze życzliwych ludzi wokół. Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski.
12: I po reklamie.

0: Na zegarach 7, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem. Alert RCB znów obudził mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Został wysłany w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach został odwołany. Za godzinę sprawdzimy, czy Polacy ufają alertom RCB i jak oceniają częstotliwość ich wysyłania. Szkoły mają być bezpieczniejsze. Po ostatnich wydarzeniach władze zapowiadają wzmocnione działania służb.
2: Akcja prewencyjna będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
3: Jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
2: Podkreślał minister Marcin Kierwiński. Od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób.
1: Mówiła Magdalena Greinert. W piątek odbędzie się z kolei nadzwyczajne spotkanie rządu z cyfrowymi gigantami. Do rozmów o tym, jak walczyć ze szkodliwymi treściami w sieci, zaproszono przedstawicieli Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Alkohol tylko do godziny 22. Sejm, jak informowaliśmy Was, przyjął ustawę o nocnej prohibicji. Co myślą o niej Polacy? Posłuchajcie.
4: Co Pan o tym sądzi? Dobry, zły pomysł?
5: Mi się wydaje, że zły. Znowu wrócimy do dawnych lat, że będą handlować w Belinach oczywiście.
6: Dobry pomysł, bo moim zdaniem tego alkoholu jest za dużo w sklepach.
7: No nie będę chodzić, nie będę się włóczyć nocami. Będziemy spokojniej spać, tak?
1: A z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Zapowiadane ochłodzenie dotarło do Polski. W Słubicach dziś o poranku termometry wskazały -0,6 stopnia. Gdzie dzisiaj będzie najchłodniej, gdzie najcieplej, o tym oczywiście powiemy tuż po sporcie. Co drugiemu Polakowi zdarza się spóźniać do pracy, co dziesiąty zatrudniony przyznaje, że pojawia się po czasie przynajmniej raz w tygodniu. Powody? Korki, spóźniony autobus czy tramwaj, ale nie tylko.
8: 11% pracowników wskazuje na obowiązki domowe, 9% na odwożenie dzieci do szkoły lub przedszkola, a 7,6% wskazuje na poranny seks. I mężczyźni wskazują ten powód niemal dwukrotnie częściej niż kobiety.
1: Tyle statystyk, które przedstawiła Monika Baneś-Bator z Personal Service. Za godzinę zapytamy Was, z jakich powodów spóźniacie się do pracy. No i jesteśmy ciekawi, czy będzie to miało coś wspólnego z Waszym życiem uczuciowym.
9: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Piłkarska Ekstraklasa nie zwalnia tempa. Motor przełamał serię bez zwycięstwa i pokonał na wyjeździe Radomiaka 3-2. W Katowicach w zaległym meczu GKS pokonał 2-1 wieczystą Kraków.
10: Wygraliśmy zespołowością, nastawieniem.
1: Podkreślał po meczu trener Gieksy Rafał Górak. Koszykarze Górnika Zamek Książ mają powody do radości. Jest pierwsza wygrana w PGE Basket Lidze. Wałbrzyszanie wygrali na parkiecie Stali Ostrów Wielkopolski 81-65. I przenosimy się jeszcze do Wuhan, gdzie Maja Chwalińska zmierzy się z Egipcjanką Majar Sherif. Ten mecz powinien właśnie startować. Tenisistki grały ze sobą do tej pory 2 razy. Bilans spotkań na razie jest remisowy.
9: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: 11 stopni o poranku w Ustce, a w Słubicach, jak wspomniałam, termometry wskazały -0,6 stopnia. No duży rozstrzał. Po południu ta temperatura już niemal wszędzie podobna. 8 w Zakopanem, tu najchłodniej, na pozostałym obszarze od 11 do 13 kresek. Najcieplej 14 stopni w Gdańsku czy Zielonej Górze. Zachód kraju dostaje dzisiaj więcej przejaśnień, reszta Polski z przewagą chmur i lokalnymi opadami. No i w górach mały upominek od zimy, wysoko w Karpatach możliwy śnieg.
11: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Hity na maksa.
12: Piątek 13 dzisiaj. Ha, żartowałam.
0: Da,
12: wtorek 13.
0: Ale żart, naprawdę.
12: I naprawdę, w Grecji, w Hiszpanii, w Rumunii wtorek 13 to jest to samo, co u nas piątek 13.
0: U nas to czasem i w poniedziałek jest 13, wtorek, środę, czwartek.
13: A tak to właśnie cały tydzień leci. 5 minut po godzinie 7, Marlon już gra, to jest Wstawaj, nie udawaj. Kinga Nyga za godzinę z kolejnym serwisem.
1: Chętnie wrócę.

0: Calvin Harris, Dua Lipa do śniadania grają wam w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Pora na to, żeby po drodze do szkoły dać wam szansę na wygranie stówki kieszonkowego.
4: Ponieważ wjeżdża wasza ulubiona zabawa.
2: Do tablicy, proszę.
0: Juhu! Szukamy teraz ekip, które jadą do szkoły albo są w domu i się do szkoły przygotowują i mają na pokładzie obowiązkowo, bez dwóch zdań, jakichś podstawówkowiczów albo kogoś na innych levelach edukacji.
2: Dzisiejsza kategoria.
3: Historia.
4: Dlatego wyślijcie nam jakąś historyczną nazwę swojej drużyny, która teraz jest właśnie z wami na pokładzie. Wyślijcie ją na numer 3001 bez absolutnie żadnych dodatkowych kosztów, a my już za chwilę będziemy do kogoś się dzwonić i bawić się w zabawie do tablicy, proszę.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: 3001, tutaj wysyłasz historyczną nazwę waszej drużyny. Jak mamy was przedstawić? Daj znać na 3001.
3: A do zgarnięcia będzie stówka kieszonkowego.
5: Wszystkie karty

0: Wow, ale to jest nowy numer. To jest nowa Miley Cyrus w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I czas na waszą ulubioną zabawę o tej porze. Do tablicy proszę, z nami jest drużyna Histeryczni Kujoni. Marcin i Idalia, level szkoły numer 5. Siemanko, jak się macie?
0: Witajcie w RMF Max. Zabawa polega na tym, że Idalia zadaje dwa pytania z tematyki historycznej.
3: Dzisiaj z historii, tak.
0: A Mateuko próbuje, no będzie próbował jakoś na nie odpowiedzieć, tak. Bo Idalia Mateuka sobie przed chwilą wybrała poza antenę.
3: A wszyscy się słuchają i świetnie się bawią wtedy, kiedy my cierpimy i nic nie wiemy. Także bardzo proszę, Filip, wystartuj naszą zabawę.
4: Idalia, mam nadzieję, że jesteś gotowa.
2: Do tablicy proszę.
4: Idalia, no to dobra. Bardzo proszę, scena jest twoja.
5: Czym jest pięściak?
3: Czym jest pięściak?
4: No to jest tak. Historii, chłopie!
3: To jest... Co? To jest... To leży koło szyszaka? To jest hełm.
5: Nie?
3: Nie?
4: Chłopie, jaki hełm w ogóle?
0: To był król polski, Mateuko. Jak możesz tego nie wiedzieć?
3: Kto to jest pięściak? Co to jest? Dobra, sprawdzę sobie potem w Google. Dobra, drugie pytanie.
4: Dawaj, Idalia, grillujesz go.
5: Uporządkuj w kolejności chronologicznej. Homo sapiens, homo habilis, homo erectus i australopithecus.
0: No powodzenia.
3: Dobra, pierwszy jest australopitek, drugi erectus, trzeci, a czwarty sapiens.
4: Dobra, Idalia, daj mu spokój.
0: Siadaj po Mateuko i dobra piątkę z plusem.
3: O nie, ale sapiens jest na końcu, nie? Bo się mega sapiens właśnie.
4: Idalia, przypomnij jeszcze wszystkim, w której jesteś klasie podstawówki?
5: Piątej.
3: No i to jest właśnie moc, siła i wiedza.
4: No, a Mateuko jest po studiach.
2: Nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Jesteście
3: ta zabawa
0: najlepsi.
3: Jest trudna, ale wy jesteście fantastyczni,
4: ale
3: naprawdę.
4: Ale on jest sapiens, naprawdę.
3: Dziękujemy wam bardzo.
6: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: Masz apetyt na coś naprawdę fajnego w Kielcach? W studiu kulinarnym Domowa Spiżarnia udowadniamy, że świetna zabawa i najlepsze wspomnienia powstają przy wspólnym stole. Wybierz warsztaty z naszego kalendarza lub zorganizuj własne spotkanie. Wyjątkowe urodziny, klasowe wyjście, spotkanie rodzinne lub integrację firmową. Nie musisz umieć gotować. U nas liczy się pasja, próbowanie nowych smaków i dobra energia. Sprawdź ofertę na studio.domowaspiżarnia.pl. Kielce Okrzei 5.
9: Jakie to jest dobre.
10: O, co chrupiesz?
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
9: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz!
14: tej zimy. Odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
15: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
16: Zapraszamy. Salon o Moda Jayku. Kielce Krakowska 297A.
17: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Ale ten poranek leci, a leci dzięki hitom z RMF Max. Dawid Podsiadło i Mało Miasteczko było 7:32.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz tak, jak macie w planach wziąć ślub, to uwaga, Kościół ma taki pomysł, żeby nauki przedmałżeńskie trwały dłużej.
0: No tak,
2: argument jest taki, że nie da, to jest cytat, nie da się przygotować do jednej z najważniejszych decyzji w życiu.
0: W swoim życiu.
3: No ale ma to sens,
2: podczas kilku godzin spotkań.
3: No oczywiście,
2: Ale jak już mieszkasz razem wcześniej, to...
3: Trzeba się przygotowywać normalnie, nauki przedmałżeńskie powinno być tak, podstawówka, 4 lata liceum, potem magisterka z żonoznawstwa i dopiero można jakby iść w świat.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Ja myślę, że właściwy czas oczekiwania to jest po prostu taki sam, jak właściwy czas nauk jest taki jak czas oczekiwania na salę, no po prostu, czyli takie 2-3 lata.
0: Idźcie po salę.

0: ale to są bęgery w RMF Max. Jest 7.39 i Lost Frequencies z numerem Paraiso we Wstawaj, nie udawaj.
1: I teraz tak, nie zawracalibyśmy wam głowy, gdyby nie było warto, ale tak się składa, że w RMF Max można wygrać naprawdę ogromne pieniądze, no.
0: Naprawdę,
1: nawet
0: no.
1: Milion złotych.
2: Dzisiaj jest 13, wtorek. Wiemy, że dla niektórych 13 jest szczęśliwa, jest wyjątkowa, no i potwierdzamy to tym, co zostało dodane do sejfów.
0: Do sejfów zostało dodane dodatkowe 100 tysięcy złotych. I to jest pierwszy dowód na to, że dzisiejszy dzień jest naprawdę szczęśliwy.
1: Czyli to jest razem teraz ile w tych sejfach maksymalnie?
2: Milion sto tysięcy.
1: Okej, okay, ale jest też, jak wystarczy, że odbierzesz telefon, już na start wiesz, że minimalnie w sejfach jest 13 tysięcy złotych, tak?
0: To prawda.
2: I dowiadujecie się o tym od nas po raz pierwszy dzisiaj. Więc słuchajcie, jak mamy takie informacje, że 13 jest szczęśliwa, że jesteście pierwsi w ogóle, którzy o tym słyszycie, no to co, no szkoda byłoby tej okazji nie wykorzystać, więc zgłoś się teraz do zabawy SMS-em z hasłem MAX na numer 7467-0492 z VAT-em albo przez rmfmax.pl i zagraj o 1 100 000 złotych w RMF Max.
0: Minimum 13 tysięcy w sejfach. Przecież to jest niemożliwe w ten wtorek 13, nie?
1: Hasło MAX na 7467.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jakie to jest dobre.
10: O, co chrupiesz?
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
9: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Hej, sąsiad.
15: Hej, podziwiam.
14: Ale co podziwiasz?
15: Twój taras wygląda lepiej niż mój. Skąd ty masz takie fajne płytki?
14: Z Końskich. Mają najlepsze płyty zewnętrzne na tarasy, do ogrodu i na podjazdy. Sprawdź, dlaczego warto, na płytyzewnętrzne.pl. Kiermasz płytek w Końskich. To największy wybór płytek w regionie. Kilka tysięcy wzorów. Gwarancja najniższych cen.
15: Kiermasz płytek. Tanie rozwiązanie na każdy taras, podjazd i do ogrodu. www.kiermaszpłytek.pl. Końskie, ulica Górna 3.
16: Halloween w Bałtowie ma dwa oblicza. Za dnia Halloween na wesoło. Magiczne animacje, kreatywne warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. A gdy zapadnie zmrok, zaczyna się prawdziwa przygoda dla odważnych. Pakiet grozy, nawiedzony młyn, ciemnik, rollercoaster bez powrotu, upiorny autobus. A do tego potańcówki w mroku. Skocz w najstraszniejsze przebranie. Daj się porwać rytmom i przetańcz wieczór w halloweenowym klimacie. Halloween w Bałtowie od 15 do 31 października. Szczegóły na jurapark.bałtów.pl. Poleca RMF Max.
17: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materac, Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A, Kielce, Perfect Park, Ścieginnego 503. Doktor Materac, teraz twój sen w stylu italiano!
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.
22: Hity na maksa.

0: Back to Yours to jest nowy numer jeszcze przed 8 Maciego w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Czytam i nie dowierzam, trzeba będzie podawać PESEL przy kasie. Z taką informacją się spotkaliśmy.
4: PESEL kaucyjny.
3: Faktycznie, przy pewnych zakupach trzeba będzie podać też PESEL, żeby zweryfikować te zakupy.
0: Co to za zakupy?
3: Okazuje się, że jak będziesz płacić powyżej 10 tysięcy euro.
0: Czyli to jest ile? Co? Ponad 40 tysięcy złotych.
3: Ponad 40 tysięcy. Okay. No ale no słuchajcie, jak ktoś na przykład ma fantazję zakupić dużo biżuterii, albo jakiś obraz, albo coś tam, jakiś samochód, wiadomo, no przecież odbywają się takie transakcje, nie? No
4: tak,
3: no,
4: tak.
3: No.
4: Ale ja nie wiem, co jest gorsze. Czy podać PESEL na kasie, tak? Czy wytłumaczyć sąsiadowi, skąd pieniążki na to są?
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
3: No bo sąsiad to akurat twój PESEL to zna, to go nie zaskoczy.
4: Nie,
3: ale...
4: absolutnie. Ale całe szczęście, że to nie dotyczy ludzi w moim wieku.

0: Waiting for Love i Avicii w RMF Max, czyli wszystko, czego potrzebujecie 6 minut przed godziną 8.
1: Okazuje się, że McLaren i mała miejscowość to nie jest najlepsze połączenie.
2: Co się stało?
1: 450 tysięcy odszkodowania musi wypłacić gmina, ponieważ nowiutki McLaren, który jechał sobie gminną drogą, najechał na dziurę, uszkodził opony, uszkodził podwozie. Do tego, jak się okazuje, gmina nie była do końca ubezpieczona. Do tego okazuje się, że to był samochód na wynajem i właściciel nie mógł zarabiać w tym czasie, więc dodatkowe odszkodowanie. I do tego jeszcze okazuje się, że musiał wynająć samochód zastępczy i 200 tysięcy jeszcze musiał sobie doliczyć.
2: Jezu, to nie są tanie rzeczy, te wszystkie części do McLarena
1: nie,
2: i tak dalej.
1: Absolutnie nie. No.
2: Ja to bym musiał wjechać, nie wiem, domem w taką dziurę, żeby takie odszkodowanie uzyskać chyba.
1: Albo całym blokiem.
0: Lecz sport i pogoda już za moment. Więcej ważnych informacji to o 8 w RMF Max. Reklama.
3: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 złotych w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Masz apetyt na coś naprawdę fajnego w Kielcach? W studiu kulinarnym Domowa Spiżarnia udowadniamy, że świetna zabawa i najlepsze wspomnienia powstają przy wspólnym stole. Wybierz warsztaty z naszego kalendarza lub zorganizuj własne spotkanie. Wyjątkowe urodziny, klasowe wyjście, spotkanie rodzinne lub integrację firmową. Nie musisz umieć gotować. U nas liczy się pasja, próbowanie nowych smaków i dobra energia. Sprawdź ofertę na studio.domowaspiżarnia.pl. Kielce Okrzei 5.
8: Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam serdeczne podziękowania wszystkim ratownikom medycznym. Kiedy liczą się sekundy, wy jesteście tam, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc. Wasza codzienna służba, odwaga i gotowość do niesienia pomocy ratują zdrowie i życie. Życzę wam satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zawsze życzliwych ludzi wokół. Józef Bryk, Wojewoda Świętokrzyski.
9: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes. Zapraszamy. Salon o Moda JQ. Kielce, Krakowska 297A.
11: Stłuczka? Nie trać nerwów na formalności. W serwisie samochodowym Kowalczyk w Sułkowie zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Oferujemy profesjonalne naprawy blacharsko-lakiernicze oraz mechanikę pojazdową wszystkich typów aut. Rozliczamy się indywidualnie i bezgotówkowo z OC i AC. My walczymy z ubezpieczycielem, a Ty otrzymujesz samochód zastępczy. Sułków 19, gmina Krasocin. Telefon 515 446 801. Serwis Kowalczyk. Naprawiamy bezstresowo.
12: I po reklamie.
13: Jestem Kuba.
14: Tu Martyna.
15: This is Lady Gaga.
16: Z tej strony Kleo.
17: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Hit
12: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
0: Na zegarach prawie ósma, Flash Sport i prognoza pogody, no i oczywiście Kinga Nyga niezastąpiona. Witamy z powrotem.
15: Bardzo się cieszę, jestem. Alerty RCB wpisały się już w naszą codzienność. Połowa Polaków uważa, że są wysyłane z odpowiednią częstotliwością. Wyniki badań mocno się jednak różnią w zależności od województwa.
16: Im dalej od zagrożenia, tym bardziej pozytywna jest opinia na temat alertów RCB. W województwie lubuskim na zachodzie ponad 66% respondentów wskazuje, że alerty są tak często, jak być powinny. Na wschodzie, w województwie lubelskim, jest najmniejszy entuzjazm wobec rządowych SMS-ów. Tam ponad 70% pytanych odpowiada, że alerty są wysyłane za często. Tak samo jest na Podkarpaciu.
15: O czym informował Igor Skrzypek. Wracamy do tematu bezpieczeństwa w szkołach. Specjalne szkolenia organizowane są nie tylko dla pedagogów. Uczestniczą w nich również uczniowie.
17: Spośród naszej młodzieży zrekrutowaliśmy grupę uczniów, którzy cieszą się szacunkiem grupy rówieśniczej. Oni zostali przeszkoleni przez specjalistów, pedagogów, psychologów do rozpoznawania niepokojących sytuacji i do udzielania pierwszej pomocy.
15: O szkoleniach opowiadała dyrektorka 5 LO w Olsztynie Anna Struk. Teraz sprawdzamy ceny paliw. Dobrych informacji dla kierowców nie mamy. Wszystko wskazuje na to, że będzie coraz drożej, bo benzyna w hurcie drożeje. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,06 zł, o 10 groszy więcej niż wczoraj. Olej napędowy nieco tańszy, za litr zapłacimy 8,02 zł. Co drugi Polak przyznaje, że sporadycznie zdarza mu się spóźnić do pracy. Największymi wrogami punktualności są korki. Wskazuje na nie 34% badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się zbyt długi sen, problemy z organizacją czasu czy poranny seks. No to sprawdźmy, czy zdarza wam się spóźniać, a jeśli tak, to dlaczego?
18: Rzadko.
19: Rzadko? A jak masz taki powód najczęstszy albo najbardziej spektakularny?
18: Korki.
19: Przede wszystkim?
18: Tak, przede wszystkim korki.
20: Przez 10 lat pracy spóźniłam się może z 5 razy.
19: A jakie były przyczyny?
20: Komunikacja miejska.
19: Najczęściej?
20: Zawsze.
21: Budzik niedzwoniący na pewno odpada. Wydaje mi się, że po prostu albo roztargnienie.
15: Usłyszał od poznaniaków Beniamin Kubiak-Piłat. W RMF Max wszystko mamy pod kontrolą. Czas na informacje sportowe.
22: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Startuje druga kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zmierzą się ze sobą między innymi Atletico Madryt z Manchesterem United. Dziś także mecz z udziałem dwóch polskich reprezentantów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza podejmie Slavię Praga Wiktora Nowaka. Sensacja w Szanghaju. Carlos Alcaraz odpadł w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000. Hiszpan przegrał z Belgiem Zizou Berksem 5-7-6-7. Dla Berksa to największy sukces w karierze. A w Szanghaju wciąż gra Hubert Hurkacz. Polak dziś o 14 powalczy o awans do ćwierćfinału. Z kolei w Wuhan będzie polski mecz. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie turnieju WTA 1000.
22: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Na zachodzie dzisiaj więcej słońca, na wschodzie przewaga chmur i miejscami przelotny deszcz. W Tatrach jesień miesza się już z zimą, wysoko w górach może popadać śnieg. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni, 12 między innymi w Krakowie, Warszawie, Białymstoku, 13 w Opolu czy Wrocławiu, a przyjemne 14 stopni w Lubuskiem, tam też dzisiaj dużo błękitu i słońca.
0: Teraz przyjemne, a tak w okolicach lutego to będzie upał. Jeszcze wam o tym przypomnimy.
23: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
0: Hello, dzień dobry, bonjour, wstawaj, nie udawaj, z wami do dziewiątej, Karola Kowalska,
2: Filip Kliber
24: i Mateusz Marek, ile różnych języków.
25: 3 minuty po godzinie 8, to będzie wspaniały wtorek, uwierzcie mi.
24: Arigato. A nie, to jest dziękuję. Nie. Dzień dobry?
0: Mateusz, ty już dzisiaj nie zdałeś testu z historii.
24: Wiem, więc... dobra.
25: Jesteś po politologii, tak? Jesteś poliglotą.

0: No, Katy Perry, fajnie na 10 minut po godzinie 8, ale my chcielibyśmy potwierdzić wczorajsze doniesienia.
1: W tym momencie dowiedziałem się, co to znaczy, że jest więcej szczęścia 13 w złotej kumulacji. No, i to znaczy, że nagroda główna powiększa się o 100 tysięcy złotych.
0: A dzisiaj jest jeszcze więcej szczęścia, bo w sejfach jest minimum 13 tysięcy złotych.
2: No i słuchajcie, zabawa jest fajna. Ludzie naprawdę wygrywają pieniądze i tutaj nie ma żadnych tajemnic. To jest normalnie okazja, żeby spróbować swojego szczęścia.
3: A my możemy dać wam, no, pewną przewagę, bo to, że nas teraz słuchacie, to serio daje wam po prostu coś ekstra.
0: Dzisiaj, na 13 października, pomnożymy wasze szanse teraz razy 313.
2: Wow. No i ja nie wiem, czy będzie lepsza okazja, bo kurczę, robimy to dla ciebie. Mnożymy teraz każde twoje zgłoszenie razy 313, no.
3: No to wyślij SMS na numer 7467 za 4,92 z VAT-em o treści Max i wejdź do zabawy. Możesz też wejść do niej przez rmfmax.pl i tutaj też ci pomnożymy razy 313 razy każde zgłoszenie.
0: Kiedy spróbować szczęścia, jak nie teraz? Hasło Max na 7467, ślij teraz, a my pomnożymy twoje szanse 313 razy.
2: Hasło Max na 7467.

0: akurat cudownie utula. To jest Taylor Swift. Jakbym miał być kim w życiu, to najchętniej byłbym Taylor Swift.
1: Ale ty masz Marek na nazwisko.
0: Wiem.
1: Nie masz Taylor.
0: Ale świetny numer, trzeba przyznać, świetny numer.
2: Ale podobni są, nie?
0: Bardzo.
2: Słuchajcie, koniec z miłym czatem GPT podobno. Trwają prace, które mają sprawić, że ten model sztucznej inteligencji przestanie nam mówić, że mamy rację, przestanie mówić nam to, co chcemy usłyszeć. Ma też nauczyć się zaprzeczać, jeśli to jest uzasadnione. Także korzystajmy, póki ktoś jest dla nas miły.
1: Ja czekam, aż chat GPT będzie trzeba prosić o odpowiedź, a on będzie odpowiadać: nie, o nic mi nie chodzi.
0: RMF Max. No, przegięliśmy. Zaraz ci będzie pisał, że traktujesz dom jak hotel, boś do roboty poszedł. Szalik załóż.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
10: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
9: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
10: Niemożliwe.
9: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
10: Sprawdźmy to.
9: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
12: Jakie to jest dobre.
13: O, co chrupiesz?
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
12: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
15: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
16: Doradczyni klienta.
15: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
17: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.

0: Męskie granie orkiestra rozkołysało o poranku w RMF Max i ciebie też bardzo punktualnie o 8:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I we wstawaj, nie udawaj, teraz w poranku RMF Max postanowiliśmy zrobić radiowy challenge. Challenge polega na tym, że Karola, Kliber i Mateuko wybierają najlepsze bang w muzyce, jakie kiedykolwiek wyszło.
4: Piosenka jest bang, było umówione, tak?
0: Tak, słowo bang, bang, tak.
4: Dobra, dobra, no jestem bardzo ciekaw, kto wygra.
0: Ja jestem mega podekscytowana.
4: Pierwsza propozycja z kogo?
3: Od Karoli, ale najlepsze jest jeszcze to, wytłumaczmy teraz ze wszystkim, że my nie wiemy, co wybraliśmy.
4: Nie, nie wiem, mam pojęcia.
0: I teraz... Ja chciałam powiedzieć, szkoda, że moje jest pierwsze, bo jest najlepsze. No, szkoda.
3: Dobra, dawaj, dawaj, zobaczymy. Bang od Karoli. Co to jest?
4: To jest bang, bang, bang, dobra.
3: Bang, bang, bang. A, nie, to jest fajne.
0: Ariana Grande, to jest Jessie J, to jest.
3: Okej,
0: okay,
3: dobra.
4: Taneczne, śpiewne, fajne.
3: W takim razie teraz...
0: Nie przebijecie tego.
3: Czas na bang od Matełki. Ciekawe, dobra, co wybrało Matełko, to ja jestem ciekawy.
0: No.
4: Wszyscy się śmieją.
0: Was wygrał.
4: Ricky Martin, She Bangs. Jest tam, jest słowo bang.
0: No,
4: będzie było, no.
3: Jest ewidentnie słowo bang. Dobra. Ale dobra, dobra, w takim
4: Clipperson
3: razie to jest grube. Ale teraz, nie, dobra.
0: Nie przebijesz tego.
3: Teraz zapnijcie pasy, moi drodzy. Teraz zapnijcie pasy.

0: jest duży bęk, ale co tam mówi słowo bęk? Bęk? Bęgeręk. Bęgeręka.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF.
2: Także jeżeli dacie nam znać w komentarzu, bo my nie wiemy jednak, kto wygrał. Dajcie nam znać na Facebooka albo Instagrama RMF.
3: Napiszcie nam wiadomość, kto wygrał, no. Albo podeślijcie swój numer z bank.
4: Może być też głosówka. Dajcie znać, jak wam się podobało. No, bo który numer będzie się wam nucił cały dzień.

0: Neptunika, no oczywiście musiała zawitać w waszych głośnikach 20 minut do godziny 9. What if w RMF Max?
1: Ale drogo, ale drogo. Gdzie? Słuchajcie, koszulka Michaela Jordana została sprzedana za 14 milionów dolarów i to jest absolutnie najdroższa sprzedana koszykarska pamiątka w historii w ogóle sportu, nie?
2: Za 14 baniek dolarów to jest taka koszulka, ale chyba taka na dokumenty i to z aktem własności domu, co? Czy co to?
1: Max. Do domu Michaela Jordana.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jakie to jest dobre.
5: O, co chrupiesz?
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
4: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam serdeczne podziękowania wszystkim ratownikom medycznym. Kiedy liczą się sekundy, wy jesteście tam, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc. Wasza codzienna służba, odwaga i gotowość do niesienia pomocy ratują zdrowie i życie. Życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zawsze życzliwych ludzi wokół. Józef Bryk, Wojewoda Świętokrzyski.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: I po reklamie.

0: Nóżka sama chodziła cały czas do Two Colors i Primadonna. Słuchajcie, RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Hakerzy zaatakowali Francję, słuchajcie.
4: Znowu coś wyciekło?
3: Nie. Chyba, że z lodówek. We francuskich supermarketach, i było ich kilkaset wczoraj, przestały działać chłodnie, chłodziarki, lodówki, no i strasznie dużo jedzenia poszło do kosza.
4: Ajajaj.
3: A to wszystko przez hakerów.
4: A, to może niech skakują światło w mojej lodówce, to może nie będę w końcu żarł w nocy.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Halo, pan haker?
0: Problem nie jest ze światłem.

0: Italo Disco grałem jeszcze przed godziną 9:00, za chwilę będzie godzina 9:00 właśnie, więc to jest czas na flash i prognozę pogody. Zostańcie z RMF Max.
1: RMF Max.
0: Warto.
1: Reklama.
2: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 18 października podczas Targów Rzeczy Ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w galerii Echo w Kielcach.
2: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
6: Styl, energooszczędność, jakość? Daco. Zaproś do swojego domu doskonałą stolarkę okienną PVC Daco. Tylko do końca listopada z rabatami od 45%. W salonie Anzus Budownictwo Busko-Zdrój. To rabaty, które zaczynają się od 45%. Może ich być tylko więcej. Tylko do końca listopada. Szczegóły promocji w salonie Anzus Budownictwo w Busku-Zdroju. Ulica Mikułowice 286A.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
10: Zapraszamy. Salon o Moda Jayku. Kielce, Krakowska 297A.
11: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Dziewiąta we wtorek. Zaczynamy Flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Chcesz wejść do szkoły? Pokaż, że nie wnosisz przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych osób, mówi komendant główny policji Marek Boroń. I dodaje, będziemy w szkołach tak długo, jak będzie potrzeba. Według szefa policji, pierwsze co powinni zrobić dyrektorzy, to wprowadzić jasne wytyczne kontroli plecaków uczniów.
2: Kto by miał takie rzeczy weryfikować? Policjanci znów, czy już to powinny regulaminy ustalać szkolne?
3: Dzisiaj to swobodnie może robić szkoła. Poprzez swoją ochronę, poprzez bramki, czy jakieś inne narzędzia techniczne, my oczywiście będziemy pomagać na tym początku, kiedy to wszystko będzie się w szkołach organizowało.
1: Z komendantem Markiem Boroniem rozmawiał Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max.
1: O tym, co najważniejsze w mieście i regionie, dowiecie się z naszej anteny. O poranku garść kolejnych świeżych newsów. Dwóm koordynatorom BHP z jednego z zakładów produkcyjnych w Starachowicach grozi do 5 lat więzienia. Prokuratura postawiła im zarzuty po śmiertelnym wypadku, do którego doszło w październiku ubiegłego roku. Te informacje ma dla nas reporter RMF Max.
4: Tak, zgadza się.
1: Marcin, przypomnijmy, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
4: 35-letnia pracownica została przygnieciona przez autobus na linii montażowej. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie zmarła mimo udzielonej pomocy.
1: A jakie działania wykonali śledczy w tej sprawie?
4: Przeanalizowali miejsce tragedii, dokumenty zakładu, opinie biegłych i zeznania świadków. Ustalono, że koordynatorzy nie dopełnili obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W efekcie narazili pracownicę na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnie doprowadzili do jej śmierci. Obaj mężczyźni zostali przesłuchani jako podejrzani. Nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień.
1: Szczegóły zebrał Marcin Różyc. A teraz czas na drogi. Korki nadal możecie spotkać na Krakowskiej, 1 Maja i Łódzkiej. Spory ruch w kierunku Kielc, też na 74 w Kostomłotach i 73 w Morawicy. Jest przetarg na projekt i budowę obwodnicy Osieka. Nowa trasa powstanie po południowej stronie miejscowości, poza obecnym przebiegiem krajowej 79. Planowany odcinek będzie miał ponad 3 km długości.
5: Obwodnica Osieka będzie biec z nowym śladem po południowej stronie miejscowości istniejącej drogi krajowej 79. Planujemy budowę jednojezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego, tras do obsługi terenów przyległych, dwóch wiaduktów nad drogami powiatowymi, a także ronda na włączenie obwodnicy do istniejącej trasy 79.
1: Wyjaśnia Małgorzata Pawelec-Buras, rzecznik GDDKiA w Kielcach. Na koniec apel policji o ostrożność w sieci. Mieszkaniec powiatu sandomierskiego padł ofiarą oszustwa. Nieznana osoba wykorzystała jego dane osobowe i kupiła 3 rzeczy z odroczoną płatnością na popularnym portalu sprzedażowym. Łączna kwota zadłużenia wyniosła ponad 7 tysięcy złotych. Sprawa wyszła na jaw, gdy pokrzywdzony otrzymał wezwanie do spłaty długu. Zatem uważajcie i skorzystajcie z opcji zastrzeżenia numeru PESEL w aplikacji mObywatel.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Kolejny chłodny dzień przed nami w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Na szczęście według synoptyków padać nie będzie, więc jeśli wychodzicie na zewnątrz, parasole wam się nie przydadzą. Przydadzą się za to cieplejsze kurtki. Na termometrach od 11 do 12 stopni temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Wiatr głównie z północnego zachodu, słaby do umiarkowanego, więc nie powinien przeszkadzać. Sprawdzamy jeszcze warunki biometeo. Tutaj dużo lepiej. Ciśnienie mocno powyżej normy, biometr obojętny, ale i tak dodatkowa kawa na pewno się przyda.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
7: Hity na maksa. Tuż po 9:00 to na co wszyscy czekają, czyli żart na start od Matełka.
8: No dobra, dzisiaj jest dzień bez stanika, na szczęście nie o tym, ale on taki, komu dajesz bieliznę? A, gacie. Dobra, nie trzeba się śmiać. Nie trzeba się śmiać.
9: Jeżeli chcecie coś napisać do Matełki, to wejdźcie na poranek RMF Max. Na naszym Instagramie.
8: Czekaj, bo nie zrozumiałeś. Agacie. Agacie. Chodzi gacie. Agacie.
9: 5 minut po 9:00 to było Wstawaj, nie udawaj, które się odmeldowuje. Idziemy do Agaty. Filip Kliber.
7: Karola Kowalska.
8: Mateusz Marek.
7: Było śmiesznie, nie smuć się, było śmiesznie.
9: Zostańcie z hitami na maksa.

Aha, i to, że niby to takie proste jest. Tylko kochaj mnie, to jest Zalia w RMF Max. Do niby wielkich wymagań nie ma. Z drugiej strony dobrze wiemy, że to wcale nie jest takie łatwe. Szczególnie jak człowiek jeszcze tak nie do końca rozbudzony, bo dopiero po godzinie 9 odpalamy. Byle do obiadu w RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy z wami. Do samego południa. Przemek, Kubera, fajnie, że wpadliście jak zawsze. Mega z tego frajdę mamy. Kłaniam się nisko. Serwus.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: I po reklamie.

No niby nie piątek, ale 13. To warto dmuchać na zimne, 13 dzień miesiąca. W RMF Max my wam bardzo dużo farta dzisiaj przynosimy. 13 to jest taka liczba, na której się raczej za bardzo nie skupiajcie. Ja bym się bardziej skupił na liczbie 1 100 000 złotych, bo tyle właśnie dla was mamy w złotej kumulacji. W RMF Max w sejfach najwyższa nagroda to jest 1 100 000 złotych, ale ta minimalna to jest 13, bo dzisiaj 13, 13 tysięcy w sejfach, więc na pewno poszkodowany z finału to nikt nie wyjdzie. 1 100 000 wyjątkowo dzisiaj dla was mamy jako nagrodę główną w naszych sejfach, a żeby się dobrać do tych sejfów, dajcie znać, że macie ochotę zagrać na rmfmax.pl albo wyślijcie zgłoszenie SMS-em hasło Max na nasz nowiutki numer 7467. Max na 7467.

0: Kolejna potężna impreza, tym razem dla miłośników transportu zbiorowego Transexpo. To także delikatne utrudnienia, ale też ułatwienia transportowe zapowiada to wszystko od jutra w Kielcach. Szczegóły przed 10:00.
1: Reklama.
2: Kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
2: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
6: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Dużo dobrego.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
7: Za mniej.
9: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
12: Halloween w Bałtowie ma dwa oblicza. Za dnia Halloween na wesoło. Magiczne animacje, kreatywne warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. A gdy zapadnie zmrok, zaczyna się prawdziwa przygoda dla odważnych. Pakiet grozy, nawiedzony młyn, ciemnik, rollercoaster bez powrotu, upiorny autobus. A do tego potańcówki w mroku. Wskocz w najstraszniejsze przebranie. Daj się porwać rytmom i przetańcz wieczór w halloweenowym klimacie. Halloween w Bałtowie od 15 do 31 października. Szczegóły na juraparkbałtów.pl. Poleca RMF Max.
13: Styl, energooszczędność, jakość? Daco. Zaproś do swojego domu doskonałą stolarkę okienną PVC Daco. Tylko do końca listopada z rabatami od 45%. W salonie Anzus Budownictwo Busko-Zdrój. To rabaty, które zaczynają się od 45%. Może ich być tylko więcej. Tylko do końca listopada. Szczegóły promocji w salonie Anzus Budownictwo w Busku-Zdroju. Ulica Mikułowice 286A.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy AutoZłom, oferujący kasację pojazdów. Telefon 725-500-300.
2: Kolejny chłodny dzień przed nami w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Na szczęście według synoptyków padać nie będzie, więc jeśli wychodzicie na zewnątrz, parasole wam się nie przydadzą. Przydadzą się za to cieplejsze kurtki. Na termometrach od 11 do 12 stopni temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Wiatr głównie z północnego zachodu, słaby do umiarkowanego, więc nie powinien przeszkadzać. Sprawdzamy jeszcze warunki biometeo. Tutaj dużo lepiej. Ciśnienie mocno powyżej normy, biomet obojętny, ale i tak dodatkowa kawa na pewno się przyda.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy AutoZłom, oferujący kasację pojazdów. Telefon 725 500 300.

Power to jest Temple City, RMF Max 10, a za parę chwil będziemy zaglądali i do Flesza, i do prognozy pogody, jak zawsze, ale najpierw o kolejnych targach w Kielcach, które przyciągają masę ludzi nie tylko z Polski, nie tylko z Europy, a właściwie z całego świata. To są międzynarodowe targi transportu zbiorowego, czyli Trans Expo. Oczywiście mieszkańcy Kielce także na miejscu pojawić się mogą, bo nawet jeżeli do końca was to nie interesuje, to obejrzeć sobie zabytkowe autobusy albo zobaczyć na przykład zmagania najlepszych kierowców autobusów, to nie są rzeczy, które można oglądać codziennie. W targach Kielce taka impreza od jutra się rozpoczyna, potrwa do piątku. W związku z tym będzie śmigała po Kielcach także specjalna linia autobusowa, linia E. Dworzec autobusowy, Expo Kielce, dworzec autobusowy. Taka jest trasa tej linii, żeby się tam swoim samochodem nie pakować, bo z parkowaniem może być mocno średnio.

0: Reklama.
1: Fundusze europejskie zmieniają świętokrzyskie. Skorzystaj z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.
2: Młodzi pozostający bez zatrudnienia w ramach inicjatywy ALMA mogą wyjechać na staże do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Dla kobiet wracających na rynek pracy przygotowaliśmy nie tylko szkolenia i kursy, ale także doradztwo ekspertów w dziedzinie budowania wizerunku. Do osób pracujących na umowach cywilnoprawnych kierujemy działania wzmacniające ich kwalifikacje.
1: Szczegóły projektów dostępne na stronie WUP w zakładce Fundusze Europejskie. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu. Poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio. Kielce, ulica Krakowska 285.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam serdeczne podziękowania wszystkim ratownikom medycznym. Kiedy liczą się sekundy, wy jesteście tam, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc. Wasza codzienna służba, odwaga i gotowość do niesienia pomocy ratują zdrowie i życie. Życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zawsze życzliwych ludzi wokół. Józef Bryk, Wojewoda Świętokrzyski.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas, Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A, Kielce, Perfect Park, Ścieginnego 503. Doktor Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
0: I po reklamie.

0: Rosa.
1: Najważniejsze newsy z miasta i regionu tylko w RMF Max. Jest 10:00. Paulina Michta, zapraszam na flash. Trzecia osoba, która mogła mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu, zatrzymana przez niemieckich policjantów. To kobieta. Wpadła w Berlinie podczas innej akcji kontrterrorystów. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano dwóch obywateli Turcji.
2: Najprawdopodobniej ta kobieta miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Wiele na to wskazuje, że była kierowcą zatrzymanych obywateli Turcji. Polska prokuratura ma teraz ocenić szczegółowy udział tej osoby w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej. Potem będzie decydować, czy są podstawy, by domagać się wydania jej do naszego kraju.
1: To był Krzysztof Zasada.
3: To jest RMF Max.
1: Czas na info z ostatniej chwili. Kielecka policja pracuje i ustala okoliczności zdarzenia na ulicy Jagieły. Dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że przy balkonie jednego z mieszkań znajduje się mężczyzna bez oznak życia.
4: W mieszkaniu, do którego przynależał balkon, znajdował się agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów. Ustalamy personalia, a także szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
1: Przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Uszkodzona skarpa i uschnięte drzewa przy obwodnicy Nowego Korczyna. Samorząd zgłosił problem do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Chodzi o osunięcie gruntów w pobliżu ronda od strony Buzka Zdroju. Posłuchajcie szczegółów.
5: Z drogi wewnętrznej widać wypłukaną ziemię i naruszone umocnienia. Lokalni urzędnicy obawiają się, że intensywne opady mogą pogłębić zniszczenia, a wszystko dzieje się na drodze, która została oddana do użytku w grudniu ubiegłego roku. Dlatego gmina domaga się oględzin skarpy, oceny technicznej i pilnych napraw. Zastrzeżenia dotyczą też zieleni. Wiele młodych drzew posadzonych w ramach inwestycji uschło. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich potwierdza przyjęcie zgłoszenia. Wykonawca ma naprawić skarpę i wymienić drzewa w określonym terminie.
1: Info zebrał Marcin Różyc. Wracamy do Kielc. Ratusz czeka duża termomodernizacja. Miasto ogłosiło przetarg na inwestycję wartą prawie 4,5 miliona złotych. Prace obejmą wymianę wszystkich okien, ocieplenie stropu, montaż pompy ciepła i modernizację instalacji ciepłej wody.
6: Główny efekt ma polegać na zwiększeniu funkcjonalności tego budynku i spowodować, że on będzie tańszy w utrzymaniu. To są działania, które mają polegać na wymianie wszystkich okien. Działania, które mają polegać na wymianie całości oświetlenia na oświetlenie energooszczędne, także docieplenie stropu, wymianę drzwi.
1: Wymieniała Agata Wojda, prezydent Kielc. Oferty w przetargu można składać do 22 października. A na koniec szybkie info dla mieszkańców Kazimierzy Wielkiej. Chcecie nauczyć się pływać? Mamy dla Was propozycję. Wpadajcie na zajęcia, które odbywają się w poniedziałki i wtorki. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są w każdym tygodniu do poprzedzającego czwartku do godziny 13. Warunkiem udziału jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub zameldowanie na terenie gminy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: W Kielcach i regionie świętokrzyskim dzisiaj zmienna pogoda. Trochę słońca, trochę chmur, ale jednak tej szarości jest więcej. Do tego dość chłodno, od 11 do 12 stopni. Temperatura odczuwalna może być nieco niższa, więc warto się cieplej ubrać. Wiatr północno-zachodni słaby, także nie powinien przeszkadzać, a według synoptyków padać nie będzie, więc parasole też możecie zostawić w domach. Warunki biometeo neutralne, ale ciśnienie cały czas powyżej normy i z każdą godziną rośnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Gramy hity na maksa.
9: No ale to jest, mam nadzieję, dla Was oczywiste, że ta godzina także będzie wypchana po brzegi hitami na maksa. Już po 10:00, to jest byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy. Przemek Kubera z Wami.

Brozo, Kacperczyk, wszystko czego chciałem jest tu, to jest RMF Max. Tak sobie pomyślałem, że być może w pracy czasami potrzebujecie sięgnąć po RMF Max, a nie do końca macie radio pod ręką. Słuchajcie, no to się dobrze składa, bo my jesteśmy dla was i na YouTube'owym kanale RMF Max. Tam między innymi wszystkie wywiady, długie wersje wywiadów, na przykład od Kary Nicińskiej w próbie mikrofonu. Ale RMF Max czeka na was także na Instagramku, jeżeli tam was jeszcze nie ma. No to kliknijcie, bo pojawiają się tam rzeczy, których na antenie nie ma. Bo czasami nie mogą nawet się tutaj pojawić, a tam są. Także w necie też jesteśmy. Jakby co.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba!
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
14: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Masz apetyt na coś naprawdę fajnego w Kielcach? W studiu kulinarnym Domowa Spiżarnia udowadniamy, że świetna zabawa i najlepsze wspomnienia powstają przy wspólnym stole. Wybierz warsztaty z naszego kalendarza lub zorganizuj własne spotkanie. Wyjątkowe urodziny, klasowe wyjście, spotkanie rodzinne lub integrację firmową. Nie musisz umieć gotować. U nas liczy się pasja, próbowanie nowych smaków i dobra energia. Sprawdź ofertę na studio.domowaspiżarnia.pl. Kielce Okrzei 5.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Grzegorz.
21: Asia. Martyna.
22: Lady Gaga.
21: Z tej strony modelki.
23: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Hity na maksa.
26: Hity na maksa.

Tej pani tańca to by pewnie nikt nie odmówił. Margaret i Prima Ballerina w RBF Max, koroneczki z koroną Handball Kielce. Także zatańczyły na parkiecie i rozjechały Energę Sambor Tczew w poprzedni weekend 33-27. Takim wynikiem nasze szczypiornistki zakończyły spotkanie piątej kolejki Ligi Centralnej i to w Kielcach przed własną publicznością. I tak to się właśnie robi, jeśli chodzi o piłkę ręczną. W tym kieleckim wydaniu kielczanki prowadziły przez całe spotkanie, więc no właściwie nic nie mogło wybić ich z rytmu. Tytuł MVP zgarnęła Nikola Leśniak, na parkiecie było jej wszędzie pełno i oby tak dalej. No i teraz tak, dzięki tej wygranej Korona jest liderem Ligi Centralnej, no ale na czele tabeli jest mocny ścisk, także trzeba cały czas przejść do przodu, a w następnej kolejce koroneczki ruszają do Płocka, tam gramy z Jutrzenką.

0: Karol G, czyli Latino, zawsze w cenie w RMF Max. Ciekawe, co by było, gdyby ktoś wziął sobie teraz i wygrał dzisiaj od RMF Max 1 100 000 złotych w złotej kumulacji i postanowił się podzielić z każdym mieszkańcem miasta. No to dosłownie po parę złotych by wyszło na głowę, ale za to jaka radość. Słuchajcie, no to wy decydujecie, na co kasę wydajecie. Jak już wygracie, to jest wasza nagroda główna. Dzisiaj to jest 1 100 000 złotych. Ponad bańkę można ogarnąć. A minimalna kasa, która czeka w sejfach, to jest 13 000 złotych. No bo skoro dzisiaj 13, no to troszkę podkręcamy te liczby. Czekamy na twoje zgłoszenie. Albo przez rmfmax.pl, albo SMS-em. Hasło MAX wysłane na numer 7467 za 4,92 wprowadza cię do zabawy. 7467. RMF Max.
1: Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzychu.
14: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
15: Hi, this is Denzel.
16: Hey yo, this is Eminem.
17: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy AutoZłom, oferujący kasację pojazdów. Telefon 725-500-300.
2: W Kielcach i regionie świętokrzyskim dzisiaj zmienna pogoda. Trochę słońca, trochę chmur, ale jednak tej szarości jest więcej. Do tego dość chłodno, od 11 do 12 stopni. Temperatura odczuwalna może być nieco niższa, więc warto się cieplej ubrać. Wiatr północno-zachodni słaby, także nie powinien przeszkadzać, a według synoptyków padać nie będzie, więc parasole też możecie zostawić w domach. Warunki biometeo neutralne, ale ciśnienie cały czas powyżej normy i z każdą godziną rośnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy AutoZłom, oferujący kasację pojazdów. Telefon 725 500 300.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Na herbatkę zaprasza Kłebo i Daria Zawiałow. To jest Bubble Tea w RMF Max. Mam nadzieję, że herbata gotowa. Usiądźcie wygodnie, bo za chwilę do 11 u nas kolejny flash, kolejna prognoza pogody. Tam cudów nie ma w tej prognozie. No sorry, no taka baby pory roku. No ale jednak warto wiedzieć co, gdzie i jak, szczególnie po wyjściu z pracy. Zaglądamy jeszcze na szybko do świętokrzyskiej kroniki kryminalnej. Tym razem to jest historia, która wydarzyła się w samym centrum miasta, w Kielcach. Wczoraj pewien 34-latek poszukiwany do odbycia kary 9 lat więzienia został napotkany przez kieleckich policjantów i próbował się schować w samochodzie. Po prostu wsiadł do swojego auta, zareglował drzwi i myślał, że mu to coś pomoże. No wyobraźcie sobie, że nie pomogło. To jest trochę historia w stylu, jak wstanę rano i się tak naprawdę dobrze, szczelnie przykryje kołderką, to szef się wcale nie dowie, że mnie dzisiaj w pracy nie ma. No, można próbować, ale efekty przewiduje średnie.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: i w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
5: Styl, energooszczędność, jakość? Daco. Zaproś do swojego domu doskonałą stolarkę okienną PVC Daco. Tylko do końca listopada z rabatami od 45%. W salonie Anzus Budownictwo Busko-Zdrój. To rabaty, które zaczynają się od 45%. Może ich być tylko więcej. Tylko do końca listopada. Szczegóły promocji w salonie Anzus Budownictwo w Busku-Zdroju. Ulica Mikułowice 286A.
6: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają twój biznes.
7: Zapraszamy w salon o Moda Jayku, Kielce Krakowska 297A. I po reklamie.
8: Majka!
9: Wojtek!
10: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
11: Hi, this is Britney Spears!
12: Hi, this is David Guetta!
13: RMF Max!
14: Hity na maksa!
15: Hity na maksa!
16: 11 we wtorek, zaczynamy Flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Pociągami pojedziemy szybciej. Za 2 miesiące, 13 grudnia, zmieni się rozkład jazdy. Będą nowe połączenia, pociągi przyspieszą na głównych trasach między największymi miastami.
17: Z Gdańska do Warszawy, Gdańskiej pojedziemy 2 godziny 18 minut. Zyskują takie miejscowości jak Łomża, która uzyska 6 par pociągów bezpośrednich do Warszawy. Bielsko-Biała, obecne 4 pary, będzie 8 par. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, ale również Hrubieszów, Zamość.
16: Wymieniał prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Zimą na tory wyjedzie aż 600 pociągów PKP Intercity. To 2 razy tyle co 3 lata temu.
18: To jest RMF Max.
16: W przedpołudniowym fleszu teraz o drogach, bo w regionie przybywa nowych inwestycji. W tym miejscu często dochodziło do wypadków i kolizji. Tymczasowe rondo nie rozwiązało problemu, dlatego na obwodnicy Ożarowa startuje budowa stałego ronda. Będzie pełnowymiarowe, 4-wlotowe z 1 pasem ruchu.
19: W związku z pierwszymi pracami wykonawca inwestycji wprowadził zmiany organizacji ruchu. Wyłączony z ruchu został krótki odcinek drogi wojewódzkiej 755 przy samym rondzie, czyli wjazd na rondo od strony Ożarowa i wyjazd z ronda w kierunku miasta, czyli zamknięty został jeden z 4 wlotów na skrzyżowanie. Objazd od ronda w Zawadzie poprowadzony jest drogą krajową nr 74 do ronda na skrzyżowaniu z drogą 79 we Wlonicach.
16: Informuje Małgorzata Pawelec-Buraz, rzecznik GDDKiA w Kielcach. Mówiąc o drogach, hulajnogi elektryczne to coraz większy problem w Świętokrzyskiem. Policyjne statystyki są alarmujące. W regionie od początku roku doszło do 127 kolizji i 42 wypadków z udziałem hulajnóg.
20: Jest coraz więcej tych uczestników właśnie hulajnóg elektrycznych, ale pamiętajmy, że nikt nie jest bezkarny i w tym momencie świętokrzyscy policjanci nie tylko reagują na to, jak dostają na przykład filmiki na stop agresji drogowej, ale przy okazji coraz częstsze kontrole na terenie województwa świętokrzyskiego wykazują, że wielu właśnie tych uczestników ruchu drogowego popełnia szereg wykroczeń.
16: Podkreślał Mariusz Bednarski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Błyskawicznie zmieniamy temat. Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowej Słupi przejdzie kompleksową termomodernizację. Projekt obejmuje m.in. montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę okien i drzwi, nowe pokrycie dachowe z termoizolacją, modernizację instalacji grzewczej i ciepłej wody, instalację energooszczędnego oświetlenia LED oraz ocieplenie ścian zewnętrznych. Prace potrwają do 2028 roku, a koszt inwestycji to około 3 milionów złotych. A kończymy nowością w Kielcach. Troje pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej zamieszkali w nowym mieszkaniu treningowym. Miasto wspiera i pozwala mieszkać bezpłatnie od 3 do 6 miesięcy, otrzymując miesięczny bon treningowy w wysokości 800 zł oraz pomoc psychologiczną, prawną i doradztwo w codziennych sprawach.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Zachmurzenie umiarkowane, czyli trochę słońca, trochę chmur i do takiej aury warto się przyzwyczaić, bo będzie nam towarzyszyć do końca dnia. Na termometrach bez większych zmian w okolicach 11-12 stopni, choć ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Wiatr północno-zachodni słaby, prawie niewyczuwalny, więc nie powinien przeszkadzać. Według synoptyków padać nie będzie, więc parasole się nie przydadzą. Ciśnienie cały czas powyżej normy i z godziny na godzinę rośnie. Biometr obojętny, więc energii nie powinno brakować.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Hity na maksa.
11: A najlepsze we wtorku, nawet we wtorku 13 jest to, że jest już po poniedziałku, więc małymi krokami, ale zmierzamy w określonym celu, w tym wypadku to jest byle do obiadu w RMF Max i najlepszy program do słuchania w pracy. Max. I delikatnie w tej pracy po 11 może by się rozkręcać, rozbudzać. Eli Oaks, Lawinia, Reasons na dobry początek tej godziny. Przemek Kubera z wami.

Cała miłość od Ibena w Ereb of Max, All of My Love za nami, nowe brzmienia. No, nowością nie jest, że my lubimy sobie zajrzeć do opcji baletowo-imprezowych. Sprawdzamy, co przed nami w tym tygodniu. No i słuchajcie, kto pamięta taką miejscówkę jak Zamkowa w Kielcach, to na pewno w piątek po 22 zainteresuje się imprezą w klubie Maska Incognito. No Zamkowej co prawda już nie ma, ale Zamkowa Tribute po raz czwarty powraca. Matthew Libre na main stage'u, to w Masce w piątek po 22. Za to uwaga, przy Sienkiewicza w klubie Ultrafiolet w piątek wieczorem koncert, który ma pełne prawo przejść do historii, więc warto tam być. Gombao 3-3, Mata, Wygoś, Tadeo, Szczepan, taka ekipa się pojawi. Także w sobotę o 20 przy Orle, jak zawsze w piwnicach Szum Techno Basement się poleca.

0: Jest wtorek, 13 dzień października. Skoro 13, no to dokładamy wam w RMF Max szczęścia na dzisiaj. W naszej zabawie, w złotej kumulacji RMF Max trwa runda bonusowa. Od teraz każde wasze zgłoszenie będzie pomnożone razy 413, żeby szansa na kasę była jeszcze większa. A kasa już jest naprawdę potężna. 1 100 000 złotych. Tyle dla was mamy w sejfach, a minimalna kasa w sejfie to jest 13 koła. Tak z okazji 13. rmfmax.pl, tam możecie wejść do zabawy albo ogarnąć zgłoszenie jednym SMS-em za 4,92. To jest hasło Max wysłane na nasz nowy numer 7467.
1: Max. Reklama.
2: Kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w Stru Włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
2: I po reklamie.

na Izo w RMF Max. Mówiłem, że Latido cały czas się cieszy sporym powodzeniem. Chciałoby się powiedzieć, że niestety hulajnogi elektryczne też się cieszą dużym powodzeniem na ulicach Kielc i w ogóle całego regionu świętokrzyskiego. Policja podsumowała dane ze świętokrzyskich dróg. Od początku tego roku doszło do 127 kolizji, 42 wypadków z udziałem hulajnóg. I mówimy tylko o województwie świętokrzyskim i mówimy tylko o 2026 roku, a dopiero niecała połowa października. Jedna osoba bardzo tragicznie skończyła na hulajnodze, 42 zostały ranne, a najczęściej poszkodowani to są dzieci i młodzież. I teraz najważniejsze, za wszystkie wykroczenia nieletnich, które popełniają na hulajnogach elektrycznych, tak w ogóle, to mandaty, wszystkie konsekwencje finansowe ponoszą rodzice, a to może być nawet parę tysięcy złotych. To może akurat ten argument do rodziców przemówi.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Masz apetyt na coś naprawdę fajnego w Kielcach? W studiu kulinarnym Domowa Spiżarnia udowadniamy, że świetna zabawa i najlepsze wspomnienia powstają przy wspólnym stole. Wybierz warsztaty z naszego kalendarza lub zorganizuj własne spotkanie. Wyjątkowe urodziny, klasowe wyjście, spotkanie rodzinne lub integrację firmową. Nie musisz umieć gotować. U nas liczy się pasja, próbowanie nowych smaków i dobra energia. Sprawdź ofertę na studio.domowaspiżarnia.pl. Kielce Okrzei 5.
3: W salonach Modymens

0: ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Echo w Kielcach.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
7: Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam serdeczne podziękowania wszystkim ratownikom medycznym. Kiedy liczą się sekundy, wy jesteście tam, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc. Wasza codzienna służba, odwaga i gotowość do niesienia pomocy ratują zdrowie i życie. Życzę wam satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zawsze życzliwych ludzi wokół. Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy AutoZłom, oferujący kasację pojazdów. Telefon 725 500 300.
16: Zachmurzenie umiarkowane, czyli trochę słońca, trochę chmur i do takiej aury warto się przyzwyczaić, bo będzie nam towarzyszyć do końca dnia. Na termometrach bez większych zmian w okolicach 11-12 stopni, choć ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Wiatr północno-zachodni słaby, prawie niewyczuwalny, więc nie powinien przeszkadzać. Według synoptyków padać nie będzie, więc parasole się nie przydadzą. Ciśnienie cały czas powyżej normy i z godziny na godzinę rośnie. Biometr obojętny, więc energii nie powinno brakować.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy AutoZłom, oferujący kasację pojazdów. Telefon 725 500 300.
17: RMF Max.
18: RMF Max.
17: RMF Max.

No tak, są takie uczucia, z którymi nie ma co walczyć. Junior Caldera wie o tym najlepiej. Sophie Elix Baxter na wokalu także. Can't fight this feeling. To jest RMF Max, godzina 12. Za nami, jeżeli macie takie marzenie, pragnienie i uczucie, że to jest wasz dzień, że jakby wam się poszczęści, to ja polecam odwiedzić rbfmax.pl i sprawdzić, jak zgarnąć sobie w RMF Max 1 100 000 złotych. 1 100 000 nowych polskich złotych do wygrania. To taka dobra rada na pożegnanie ode mnie. Przemek Kubera, wielkie dzięki za dzisiaj. Wracam do was jutro po godzinie 9. A już teraz maksowe stery po 12 przyjmuje Irek Jakubek i Asia Meus, czyli duet I Wszystko Gra. No to papa.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
2: Dzień dobry.
3: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
2: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
3: Interesujące, ale co to?
2: Lokata banku pocztowego.
3: Biorę.
2: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
4: Hej, sąsiad.
5: Hej, podziwiam.
4: Ale co podziwiasz?
5: Twój taras wygląda lepiej niż mój. Skąd ty masz takie fajne płytki?
4: Z Końskich. Mają najlepsze płyty zewnętrzne na tarasy, do ogrodu i na podjazdy. Sprawdź, dlaczego warto, na płytyzewnętrzne.pl. Kiermasz płytek w Końskich. To największy wybór płytek w regionie. Kilka tysięcy wzorów. Gwarancja najniższych cen.
5: Kiermasz płytek. Tanie rozwiązanie na każdy taras, podjazd i do ogrodu. www.kiermaszpłytek.pl. Końskie, ulica Górna 3.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 złotych w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
14: Styl, energooszczędność, jakość? Daco. Zaproś do swojego domu doskonałą stolarkę okienną PVC Daco. Tylko do końca listopada z rabatami od 45%. W salonie Anzus Budownictwo Busko-Zdrój. To rabaty, które zaczynają się od 45%. Może ich być tylko więcej. Tylko do końca listopada. Szczegóły promocji w salonie Anzus Budownictwo w Busku-Zdroju. Ulica Mikułowice 286A.
15: I po reklamie.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Tu Kasia.
18: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
19: Hej, I'm Ed Sheeran.
18: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
20: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
21: Wybiła 12, więc zaczynamy flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Drożeje ubezpieczenie OC. Według serwisu Rankomat.pl we wrześniu mediana najtańszych ofert wzrosła do 653 zł, czyli o 29 zł w ciągu miesiąca. Dziennikarz motoryzacyjny Paweł Rygas, autor kanału Motoprawda, radzi, by nie przedłużać polisy automatycznie, tylko porównać oferty kilku ubezpieczycieli.
22: Radzę jednak wczytać się w te pakiety, bo czasami naprawdę niewielka dopłata jest chociażby za rozszerzone assistance, na przykład na szyby, za jakieś holowanie. Nie zawsze ta najtańsza tańsza polisa jest de facto najlepsza.
21: Ekspert dodaje, że cena polisy zależy m.in. od historii szkód, doświadczenia kierowcy i tego, jak długo jeździ danym samochodem.
20: To jest RMF Max.
21: Budowa drogi S74 na odcinku Mniów-Kielce nabiera tempa. Prace na budowie są coraz bardziej widoczne, a w jej rejonie jest nasz reporter Marcin Różyc, z którym teraz się łączymy.
10: Tak, zgadza się.
21: Marcin, jak zaawansowanie prac oceniają drogowcy?
10: Jak słyszymy, na 3/4 głównej trasy ułożono już dwie warstwy bitumiczne. Gotowe są dwa odcinki próbne ostatniej warstwy ścieralnej, które przechodzą testy laboratoryjne. Natomiast rozpoczęcie układania ostatniej warstwy nawierzchni planowane jest na przełom tego miesiąca i listopada. Wszystkie mosty, wiadukty i przejścia dla zwierząt mają już konstrukcje nośne. Zaawansowanie robót mostowych i ogólne postępy kontraktu to około 80%.
21: Kiedy zatem pojedziemy nowym odcinkiem ekspresówki?
10: Planowane zakończenie inwestycji to połowa przyszłego roku. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że terminu uda się dotrzymać.
21: Dzięki za info. Opuszczony budynek dawnej szkoły muzycznej przy ulicy Głowackiego w Kielcach zostanie wyremontowany. Jak się dowiedzieliśmy, powstanie tam 8 mieszkań komunalnych i przestrzeń usługowa na parterze. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.
17: Szkoła muzyczna już dawno z tej przestrzeni się wyprowadziła i budynki, które od lat po prostu niszczeją. Nie było jakiegoś pomysłu, nie było środków finansowych na ich wykorzystanie. My chcemy w tym budynku zlokalizować mieszkania komunalne, czyli to się wpisuje w taką globalną strategię dostępności mieszkań komunalnych i polityki mieszkaniowej miasta, której jednym z elementów jest i remont pustostanów, ale także adoptowanie niektórych.
21: Mówiła Agata Wojda, prezydent Kielc. Zmieniamy temat. Świętokrzyskie ma powód do dumy. 137 uczniów z naszego regionu otrzyma stypendia prezesa Rady Ministrów. Wybrani zostali za najwyższą średnią ocen w szkole lub za sukcesy w olimpiadach i zawodach sportowych. Każdy z nich dostanie po 5000 zł. Na koniec flesza w południe przechodzimy do policji, bo mundurowi odnotowują coraz więcej oszustw. Mieszkanka powiatu ostrowieckiego straciła ponad 53 tysiące złotych. 61-latka uwierzyła w internetową reklamę z wizerunkiem znanej osoby, zachęcającą do inwestowania. Po telefonie i zrobieniu przelewów na wskazane konta kobieta została namówiona do wzięcia kredytów, które przekazała osobie podającej się za kuriera. Dopiero przy próbie kolejnej pożyczki zorientowała się, że padła ofiarą oszustów.
19: A skąd to tak ciągnie?
20: Zaraz pogoda w RMF Max.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Sprawdzamy teraz, jak minie popołudnie w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Na termometrach od 11 do 12 stopni i to już jest maks na wtorek, choć ta temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Wiatr północno-zachodni słaby do umiarkowanego, więc nie powinien przeszkadzać. Według speców od pogody padać nie będzie, więc jeśli macie jakieś plenerowe plany, to parasole wam się nie przydadzą. Warunki biometeo obojętne, ale ciśnienie z każdą godziną rośnie, choć dodatkowa kawa też wskazana.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
24: Cieszmy się tą jesienią, bo już niedługo będziemy przychodzić do pracy i jeszcze będzie ciemno, a jak będziemy wychodzić z tej pracy, to już będzie ciemno.
25: Ale ja jestem z tej ekipy, która i sobie, i tobie świeci jedną latarką. Jedną latarką, proszę państwa. Takie rzeczy. Asia Majus, Irek Jakubek.
24: Dzień dobry.

0: Jakby tak nam grało to wszystko, granie na czekanie, wiesz, jak czekasz na połączenie, tak jak przed chwilą Marlon Hofstadt w RMF Max, to mogliby mnie nigdy nie połączyć. Tak bym sobie siedział przy tym telefonie i słuchał 12 minut po 12 moich ulubionych, także melodyjnie zagranych hitów
1: A Maxa. Moje ulubione to są przysłowia na dzisiaj. Dzisiaj się piękne wyrazowało w przysłowie. Co się załamujesz? Słyszałeś przysłowie na dzisiaj? Dzisiaj jest 13, są imieniny Edwarda, więc na Edwarda jesień twarda.
0: A 13 wygraj sobie 1 100 000, kolego. Fajnie,
1: fajnie.
0: Fajnie, nie?
1: I to jest do zrealizowania dzisiaj 13, bo w złotej kumulacji maksimum dzisiaj to 1 100 000 złotych.
0: Ekstra, a minimum też mamy fajne, bo 13 000 złotych to jest nasza kwota minimalna. Mniej w sejfie nie będzie, dlatego mniej niż 13 000, jak wejdziesz do finału, no to na pewno nie wygrasz. O nie.
1: Dlatego trzeba dać sobie szansę, żeby wejść do tego szczęśliwego losowania i najlepiej teraz zgłosić się SMS-owo hasłem MAX, które wysyłacie pod 7467. 4,92 z VAT-em kosztuje taki SMS. MAX pod 7467.
0: Oczywiście można też wchodzić przez nasze www.rmfmax.pl. Tam także czeka na was dużo szczęścia i wiele ciekawych mnożników. Chcesz wygrać dzisiaj 1 100 000? To wysyłaj MAX na szczęśliwy numer 7467.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, między innymi pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
16: Pokaż!
15: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
16: A ile tych linii?
15: Giga!
16: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami, jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają twój biznes.
18: Zapraszamy. Salon O Moda JQ. Kielce Krakowska 297A.
19: I po reklamie.

0: Potrzebujesz w pracy energii albo paliwka i pojawiła się Liwka. Zawsze możecie na nas liczyć, jesteśmy RMF Maxy. Pierwsza po południu za 26 minut.
1: 4200 zł brutto. Tyle zarabia sędzia główny w naszej najwspanialszej, jednej w swoim rodzaju ekstraklasie.
0: Ale on to dostaje od meczu czy od piłkarza?
1: Nie no, od meczu.
0: No, najdroższe są te mecze zwycięskie, wiadomo. A spotkanie naszej narodowej kadry, no, jest bezcenne. Nie ma takich pieniędzy, za które można kupić zwycięstwo.

0: bo was też tańczy cała firma. Wszyscy na rusztowaniu, teraz niech zrobią hałas. Pocierajcie styropian, niech się lepiej lepi. 21 minut i godzina 13. Ale mamy nowość, super. Loner.
1: Back to yours, a za chwilę nowa prognoza pogody.
0: A póki co ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Wrócił DJ Trąbka. Robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy na liście Hobbensy. To Timmy Trump.

0: Piątku po 20 w RMF Max prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
10: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 18 października podczas Targów Rzeczy Ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Stłuczka? Nie trać nerwów na formalności. W serwisie samochodowym Kowalczyk w Sułkowie zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Oferujemy profesjonalne naprawy blacharsko-lakiernicze oraz mechanikę pojazdową wszystkich typów aut. Rozliczamy się indywidualnie i bezgotówkowo z OC i AC. My walczymy z ubezpieczycielem, a ty otrzymujesz samochód zastępczy. Sułków 19, gmina Krasocin. Telefon 515 446 801. Serwis Kowalczyk. Naprawiamy bezstresowo.
3: I po reklamie.

0: Kukurydza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Autozłom, oferujący kasację pojazdów. Telefon 725 500 300.
3: Sprawdzamy teraz, jak minie popołudnie w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Na termometrach od 11 do 12 stopni i to już jest maks na wtorek, choć ta temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Wiatr północno-zachodni słaby do umiarkowanego, więc nie powinien przeszkadzać. Według speców od pogody padać nie będzie, więc jeśli macie jakieś plenerowe plany, to parasole wam się nie przydadzą. Warunki biometeo obojętne, ale ciśnienie z każdą godziną rośnie, choć dodatkowa kawa też wskazana.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Autozłom, oferujący kasację pojazdów. Telefon 725 500 300.

0: Męskie granie w głośnikach RMF Max i od razu poziom supermocy leci w kosmos.
1: Tam właśnie poleciało. Jakbyście jej szukali, to wiem, gdzie leży.
0: Tam, no, u góry.
1: Świetna wiadomość dla tych, którzy jeszcze przed popołudniową kawką. Kawa potaniała, proszę państwa. Rok do roku cena ziaren kawy na światowych rynkach 10% niżej.
0: Taka nie zauważyłam.
1: Bo nie zauważyłaś, bo ty masz za darmo w pracy. Także zapraszamy każdego.

0: Reklama.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam serdeczne podziękowania wszystkim ratownikom medycznym. Kiedy liczą się sekundy, wy jesteście tam, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc. Wasza codzienna służba, odwaga i gotowość do niesienia pomocy ratują zdrowie i życie. Życzę wam satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zawsze życzliwych ludzi wokół. Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski.
14: I po reklamie.

0: Na zegarach 13:00, czas dowiedzieć się, co nowego w mieście i regionie. Tu RMF Max, Paulina Michta, zapraszam na Flash. Przydatność alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa najlepiej oceniają młodzi Polacy poniżej 24 roku życia. Najbardziej sceptyczne są osoby zbliżające się do 30. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24.
1: Wyborcy Konfederacji i Korony Polskiej. Prawie połowa z nich wskazuje, że SMS-y przychodzą za często. Pozytywnie alerty oceniają wyborcy Koalicji Obywatelskiej. W tej grupie ponad 70% ankietowanych wskazuje, że SMS-y z RCB przychodzą tak często, jak należy. Najbardziej zdecydowani w ocenie alertów są rolnicy. Ponad połowa z nich uważa, że ostrzeżenia przychodzą za często.
0: O szczegółach sondażu mówił Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max.
0: Będzie kolejna modernizacja w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, a my jesteśmy z tym tematem na bieżąco. Prace obejmą remont foyer, sali widowiskowej, lustrzanej i kominkową. Zostaną odtworzone historyczne kolory i elementy wystroju. Wprowadzone będą nowoczesne instalacje, klimatyzacja, wentylacja oraz rozwiązania zwiększające komfort i dostępność. W budynku pojawią się też multimedialne stoły, sprzęt VR, biletomaty i aplikacja mobilna. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2027 roku. Szykują się kolejne inwestycje w oszczędność i ekologiczne ogrzewanie budynków. Starostwo powiatowe we Włoszczowie podpisało umowę na budowę instalacji OZE, czyli gruntownych pomp ciepła dla hali sportowej pierwszego LO. Zakres prac obejmuje wykonanie 60-pionowych odwiertów do 100 metrów głębokości, montaż rurociągów, komory zbiorczej oraz testy ciśnieniowe instalacji. Koszt inwestycji to ponad 1 200 000, a całość finansuje powiat. Teraz drogi. Jest kolejny krok w kierunku budowy obwodnicy Osieka. Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę ponad 3-kilometrowej trasy, która ominie miejscowość od południa i wyprowadzi ruch poza obecny przebieg drogi krajowej nr 79. W planach są także dwa wiadukty, drogi dojazdowe i rondo, które połączy nową trasę z krajówką.
3: Celem budowy obwodnicy Osieka jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się tam w ciągu drogi krajowej nr 79. Osiek przez lata stanowił wąskie gardło na tej trasie. Ostre zakręty uniemożliwiały sprawny i bezpieczny ruch drogowy.
0: Tłumaczy Małgorzata Pawelec-Buras z GDDKiA w Kielcach. 127 kolizji i 42 wypadki. Jedna osoba zginęła, a 42 zostały ranne. To świętokrzyskie statystyki od początku roku dotyczące hulajnóg elektrycznych. Policja podkreśla, że szczególnie ważna jest rola rodziców, którzy powinni zadbać o bezpieczeństwo dzieci.
4: Z uwagi na to, że wielu tych uczestników ruchu drogowego nie tylko popełnia rażące wykroczenia, które powodują zdarzenia w ruchu drogowym, ale też ci uczestnicy ruchu drogowego jeżdżą na tych hulajnogach elektrycznych, nie mając do tego stosownych uprawnień.
0: Apelował Mariusz Bednarski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Kończymy w Starachowicach. Miasto ma nową miniaturkę kultowego pojazdu. Przy Akademii Kwadrat stanął Star 29 w zabudowie osinobusu. To już 12 staruś w mieście.
2: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Od 11 do 12 stopni w Kielcach i regionie świętokrzyskim i na większe wartości na termometrach dzisiaj nie ma co liczyć. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, do tego pogodowy miks, czyli trochę słońca, trochę chmur i to umiarkowane zachmurzenie będzie utrzymywać się do końca dnia. Według synoptyków padać nie będzie, więc parasole niepotrzebne, północno-zachodni wiatr słaby do umiarkowanego. Ciśnienie cały czas powyżej normy. Biometr też bez zmian, obojętny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: A wyobraźcie sobie, że chińskie samochody, to one nie tylko jeżdżą, ale i patrzą. I powiemy wam, komu i na co patrzą.
8: Matko.
7: Ojcze.
8: Boję się trochę.
7: Ojcze Ireneuszu, siostro Joanno, wszystko będzie dobrze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: taki miał być dzisiaj fajny dzień. No słuchajcie, przed chwilą mi powiedziała, że ją boli głowa.
1: No bo mnie boli głowa, no matko.
0: No to gramy
1: wszystkim. Zamiast mi pomóc, to...
0: Mało pomagam?
1: No mało, bo
0: tak,
1: dalej
0: żeby
1: mnie boli.
0: Wszystkich przestała boleć. 19 minut po godzinie 13. Za chwilę minęłem. Rihanna, Robin Schulz, dużo muzycznych przyjemności w RMF Max. I jeszcze, żebyście nie musieli klikać, to kliknęliśmy w jedną z największych internetowych afer o zasięgu europejskim.
1: Chińskie samochody, wyobraźcie sobie, takie, które wypożyczyła norweska armia.
0: Przepraszam, afera o zasięgu światowym.
1: No właśnie. Chińskie samochody, które wypożyczyła norweska armia, nagrywały żołnierzy norweskich, nagrywały ich rozmowy, trasy dojazdu, nawet przechwytywały kody do bram, wiecie, tych takich wjazdowych, co sobie musisz wklikać, żeby ci się otworzyła brama na teren jednostki na przykład.
0: To jest fajny samochód, on jest jak smartfon. On to zadzwoni, gdzie trzeba, napisze, jak będzie potrzeba. A przynajmniej nie musisz pamiętać hasła,
1: nie?
0: Bo ten samochód sobie już to hasło zapisał i za ciebie zapamiętał. A najgorsze jest to, że widzi, co oglądasz na Instagramie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Kiciu,
6: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
9: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
10: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Halloween w Bałtowie ma dwa oblicza. Za dnia Halloween na wesoło. Magiczne animacje, kreatywne warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. A gdy zapadnie zmrok, zaczyna się prawdziwa przygoda dla odważnych. Pakiet grozy, nawiedzony młyn, ciemnik, rollercoaster bez powrotu, upiorny autobus. A do tego potańcówki w mroku. Skocz w najstraszniejsze przebranie. Daj się porwać rytmom i przetańcz wieczór w halloweenowym klimacie. Halloween w Bałtowie od 15 do 31 października. Szczegóły na juraparkbałtów.pl. Poleca RMF Max.
12: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materac, Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A, Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Doktor Materac, teraz twój sen w stylu italiano!
13: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Bo
14: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowit.
14: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.

0: Biały t-shirt z logiem California Love i może być też t-shirt z logiem RMF Max Love i ale nam się super. To będzie bardzo podobało.
1: Pięknie, a naukowcy już wiedzą, jaki czas jest dla nas lepszy, bo za 2 tygodnie zmieniamy czas z letniego na zimowe, czy letni, czy zimowy lepszy. No i uwaga, na 3-4 mówi się, który jest lepszy, 3-4
0: zimowy. No i tak też mówią naukowcy, lepszy jest dla nas czas zimowy, bo możemy się wcześniej położyć i wtedy mamy taki bardziej naturalny rytm biologiczny.
1: Tak, letnie najlepsze są ciuchy, nie? Prawda, dziewczyny? Nie, no, przepraszam, no też.
0: Prawda.
1: Prawda, o, właśnie, prawda, chłopaki? Prawda. Zgoda.

0: Na pewno pamiętacie. Na 100% pamiętacie, jak mówiliśmy Zaśką, że dzisiaj w RMF Max do wygrania, uwaga, 1 100 000.
1: To już jest nieaktualne.
0: Sorry.
1: Bo właśnie dostaliśmy informację, że jest więcej o 13 tysięcy i teraz w sejfie maksimum dzisiaj to 1 113 000 złotych.
0: I jak chcecie zagrać o 1 113 000, tak, jest trochę więcej, to wysyłajcie SMS o treści MAX na najszczęśliwszy numer 7467. Ten SMS kosztuje 4,92 z VAT-em. Możecie też wchodzić na www.rmfmax.pl i w ten sposób grać o szansę, uwaga, na 1 113 000 złotych.
1: No i jak dawać sobie taką szansę, to tylko dzisiaj, 13, w najszczęśliwszy dzień miesiąca. No i w rundzie bonusowej, która też jest super szczęśliwa.
0: Uruchamiamy rundę bonusową specjalnie dla was, bo jest 1 113 000. 13 tysięcy to minimum w sejfach. Mniej się dzisiaj nie da wygrać. Grajcie, uwaga, przez 13 najbliższych minut. Wysyłacie SMS o treści MAX na 7467.
1: A my przez tych 13 najbliższych minut pomnożymy absolutnie każde wasze zgłoszenie razy 313.
0: No lepiej 13 trafić nie można było. Jesteście z RMF Max, macie szansę na 1 113 000. Teraz wysyłacie MAX na numer 7467.
2: Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam serdeczne podziękowania wszystkim ratownikom medycznym. Kiedy liczą się sekundy, wy jesteście tam, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc. Wasza codzienna służba, odwaga i gotowość do niesienia pomocy ratują zdrowie i życie. Życzę wam satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zawsze życzliwych ludzi wokół. Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy AutoZłom, oferujący kasację pojazdów. Telefon 725 500 300.
2: Od 11 do 12 stopni w Kielcach i regionie świętokrzyskim i na większe wartości na termometrach dzisiaj nie ma co liczyć. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego pogodowy miks, czyli trochę słońca, trochę chmur i to umiarkowane zachmurzenie będzie utrzymywać się do końca dnia. Według synoptyków padać nie będzie, więc parasole niepotrzebne. Północno-zachodni wiatr słaby do umiarkowanego. Ciśnienie cały czas powyżej normy. Biometr też bez zmian, obojętny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy AutoZłom, oferujący kasację pojazdów. Telefon 725 500 300.

0: Fajlandów w pracy gwarantuje RMF Max.
1: Si, yeah, baby, senior.
0: Baby, 9 minut i druga po południu.
1: Nowość śmieciowa w Polsce jest teraz, uwaga, bo już są inteligentne śmietniki, takie, które potrafią rozpoznać, co się śmiejesz, rozpoznają, z którego mieszkania pochodzi worek.
0: No. Ja jestem na tyle inteligentny, że ja potrafię rozpoznać, z którego piętra pochodzi worek.
1: Tak?
0: Z 10, bo z 10 najdłużej leci.

0: reklama.
1: Masz apetyt na coś naprawdę fajnego w Kielcach? W studiu kulinarnym Domowa Spiżarnia udowadniamy, że świetna zabawa i najlepsze wspomnienia powstają przy wspólnym stole. Wybierz warsztaty z naszego kalendarza lub zorganizuj własne spotkanie. Wyjątkowe urodziny, klasowe wyjście, spotkanie rodzinne lub integrację firmową. Nie musisz umieć gotować. U nas liczy się pasja, próbowanie nowych smaków i dobra energia. Sprawdź ofertę na studio.domowaspiżarnia.pl. Kielce Okrzei 5.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Neonet, Neonet,
8: to korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
9: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
7: Neonet.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
16: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
17: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
19: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas, Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A, Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Doktor Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
20: I po reklamie.
21: Z tej strony Krzychu.
22: Sylwia.
23: We are the Swedish House Mafia.
24: Hey, this is Taylor Swift.
25: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF.

0: 14 we wtorek. Zaczynamy Flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Jutro na stacjach paliw zapłacimy trochę więcej. Minister energii podał najnowsze ceny maksymalne. To już kolejne obwieszczenie, w którym cena 95 idzie w górę. To 5 groszy więcej i od jutra za litr zapłacimy 7 zł i 11 groszy. Od początku wprowadzenia programu ceny paliwa niżej, czyli od nieco ponad tygodnia, benzyna podrożała już o 38 groszy. Niewielkie pocieszenie w tym, że tanieje diesel. Jego cena wróciła poniżej 8. Jutro olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 98 groszy.
1: To jest RMF Max.
0: Przejdzie gruntowną modernizację i stanie się nową wizytówką w wakacyjnej stolicy regionu. Chodzi o Deptak w Sielpi. O tym m.in. w popołudniowym Fleszu. Właśnie podpisano umowę na przebudowę. Najważniejsze będzie położenie podziemnej instalacji elektrycznej zamiast prowizorycznych przewodów zawieszonych na drzewach. Zmieni się także wygląd Deptaka. Pojawi się nowa nawierzchnia, progi zwalniające, bariery, nowy chodnik oraz oświetlenie LED. Prace ruszają w listopadzie i mają zakończyć się do maja, choć tempo będzie uzależnione od pogody. Na czas remontu spacerowa będzie zamknięta. Wartość zadania to 1,5 miliona złotych. A co jest potrzebne do tego, żeby drogi w regionie były bezpieczniejsze? Kasa. Ta akurat jest. Ponad 19,5 miliona złotych z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury trafiło do województwa świętokrzyskiego. Łącznie dofinansowanie otrzyma 14 inwestycji.
2: Otrzymaliśmy informację, że zostały przydzielone środki na województwo w wysokości 20 milionów z rezerwy subwencji na 2026 rok. Jest to przeznaczone na nasze drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne, w zasadzie na obiekty drogowe, inżynieryjne, czyli mosty, wiadukty. Te mosty, które wymagały przebudowy, szczególnie gdzie były ograniczone te drogi tymi mostami, chodzi o przejazdy, tonażowe będą zbudowane od nowa lub wyremontowane.
0: Poinformował Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski. I zjeżdżamy z dróg. Remont także w Kielcach. Ratusz przejdzie sporą metamorfozę, a wszystko po to, żeby było cieplej i taniej. Miasto ogłosiło przetarg na termomodernizację wartą prawie 4,5 miliona złotych, a na oferty czeka do 22 października.
3: Jest to budynek prestiżowy, jest to zabytkowy budynek pisany do ewidencji gminnej i chcemy, żeby on też bardziej estetycznie wyglądał, a jednocześnie lepiej się w nim pracowało urzędnikom na co dzień, a także lepiej w nim przebywało klientom, mieszkańcom, którzy przychodzą załatwiać tutaj swoje codzienne sprawy.
4: Czyli sama elewacja się nie zmieni?
3: No jesteśmy tutaj obwarowani dużą ilością obostrzeń, jeśli chodzi o konserwatora zabytków, więc oczywiście on zostanie estetycznie poprawiony.
0: Tyle. Agata Wojda, prezydent Kielc. Miasto czeka też na wykonawców kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulic Piekoszowskiej i Stawki. Oferty można składać do 23 października. Za to umowa na to samo zadanie, ale na ulicy Janowskiej, jest już podpisana. Wszystko ma kosztować blisko 2 miliony złotych, a koniec prac zaplanowano na połowę przyszłego roku.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Cieplej już dzisiaj nie będzie. Od 11 do 12 stopni na świętokrzyskich termometrach. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Dość spore zachmurzenie, choć miejscami też pojawią się lekkie przebłyski słońca. Według synoptyków padać nie będzie, więc parasole nie są konieczne. Wiatr głównie z północnego zachodu, słaby do umiarkowanego, więc też nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo nadal obojętne, a ciśnienie cały czas w górę. Jeśli macie jakieś plenerowe wieczorne plany, wtedy od 4 do 7 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Edward dzisiaj przynosi ciacho do pracy, bo Edward ma dzisiaj imieniny.
4: I wszyscy mają większe de. Czyli doczesne powody do radości w pracy.
3: De.
4: Nie, Maśka, ty znasz inne słowa na de. I nie jedz już tego ciasta od Edwarda. 5 po drugiej.
3: Hej!

0: Jak w refrenie na zakupy, to po pracy, bo to już druga po południu i to minut 19.
1: A tymczasem Michał Kołodziejczak przyznał, że za młodu chciał być księdzem.
0: O kurczę, jak pokazała historia jego życia, jednak tym razem też szatan zwyciężył.
2: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 18 października podczas Targów Rzeczy Ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami, jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
8: Zapraszamy. Salon O Moda JQ. Kielce, Krakowska 297A.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: I po reklamie.

0: Maile co prawda macie sprawdzone, ale najważniejsze rzeczy dzisiaj dzieją się w radiu.
1: Chwilę was nie było, a tu 1 113 000 złotych wleciało do sejfu w złotej kumulacji.
0: Matko jedyna, 1 113 000. Tak dobrze słyszeliście? Podnieśliśmy kwotę, którą możecie wyciągnąć z sejfu i ta, która jest kwotą minimalną, jest dzisiaj przyjemnie wysoka.
1: 13 000 złotych, bo dzisiaj 13 wszystko kręci się wokół szczęśliwej 13, więc 13 000 minimum dzisiaj w sejfach złotej kumulacji.
0: Wchodźcie i grajcie, bo 13 najmniej, 1 113 000 najwięcej.
1: Hasło Max wysyłacie właśnie teraz na numer 7467. 4,92 z VAT-em płacicie za hasło Max pod 7467, ale dajecie sobie szansę na udział w tym szczęśliwym losowaniu.
0: I zamknijcie na chwilę oczy, tylko tak na chwilę. Mhm. O, na chwilę. Mhm. I wyobraźcie sobie, że 1 113 000 to wasza kasa. A teraz otwieramy oczy i wysyłamy SMS Max 7467.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Wrócił DJ Trąbka. Robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy. Daliście kobęcy, to Timmy Trump.

0: Piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Echo w Kielcach.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: A Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
9: Pokaż.
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
9: A ile tych linii?
8: Giga.
9: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

więc zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
4: masz! Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam serdeczne podziękowania wszystkim ratownikom medycznym. Kiedy liczą się sekundy, wy jesteście tam, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc. Wasza codzienna służba, odwaga i gotowość do niesienia pomocy ratują zdrowie i życie. Życzę wam satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zawsze życzliwych ludzi wokół. Józef Bryk, Wojewoda Świętokrzyski.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy AutoZłom, oferujący kasację pojazdów. Telefon 725-500-300.
2: Cieplej już dzisiaj nie będzie. Od 11 do 12 stopni na świętokrzyskich termometrach. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Dość spore zachmurzenie, choć miejscami też pojawią się lekkie przebłyski słońca. Według synoptyków padać nie będzie, więc parasole nie są konieczne. Wiatr głównie z północnego zachodu, słaby do umiarkowanego, więc też nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo nadal obojętne, a ciśnienie cały czas w górę. Jeśli macie jakieś plenerowe wieczorne plany, wtedy od 4 do 7 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy AutoZłom, oferujący kasację pojazdów. Telefon 725 500 300.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabye i RMF Max.
1: I my przeczytaliśmy dzisiaj razem z wami w tym pięknym studiu, w studiu RMF Max, przeczytaliśmy razem z wami wszystkie najważniejsze i największe plotki polskiego show biznesu.
0: Tak.
1: I ja się teraz czuję, powiem ci, jak majtki Julki Wieniawy w tańcu z gwiazdami.
0: Co?
1: Tak, wychodzimy w najmniej spodziewanym momencie, czyli teraz. Za 4/3. Do jutra, Asia Mełzy i Irek Jakubek. Fajnie było.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 złotych w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
11: Styl, energooszczędność, jakość? Daco. Zaproś do swojego domu doskonałą stolarkę okienną PVC Daco. Tylko do końca listopada z rabatami od 45%. W salonie Anzus Budownictwo Busko-Zdrój. To rabaty, które zaczynają się od 45%. Może ich być tylko więcej. Tylko do końca listopada. Szczegóły promocji w salonie Anzus Budownictwo w Busku-Zdroju. Ulica Mikułowice 286A.
12: I po reklamie.

0: Wybiła 15. To czas na najnowszy flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Niemiecki sąd ma dziś zdecydować o ekstradycji do Polski dwóch obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie instalacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyźni zostali zatrzymani w Niemczech na wniosek polskich służb.
1: To jest stacja, która między innymi też odpowiada za skuteczną pomoc w łączności Ukrainie. Polska jest tym państwem, które pomaga Ukrainie w opłaceniu i trzymaniu tej możliwości korzystania ze Starlinków i dlatego ta stacja stała się obiektem tego kolejnego aktu sabotażu.
0: Tak do sprawy podpalenia Starlinków odniósł się premier Donald Tusk.
2: To jest RMF Max.
0: W popołudniowym fleszu wracamy do porannej tragedii w Kielcach przy ulicy Jagieły. Jak informowaliśmy na naszej antenie, w mieszkaniu znaleziono 4 ciała. Jesteśmy z tym tematem na bieżąco i mamy pierwsze ustalenia prokuratury. Wszystko wskazuje na to, że 55-letni mężczyzna zabił swoją 52-letnią żonę oraz dzieci w wieku 17 i 18 lat, a później sam odebrał sobie życie na balkonie.
3: Trwają na miejscu zdarzenia czynności w postaci oględzin miejsca i zwłok na miejscu ich ujawnienia. Te czynności zapewne potrwają dzisiaj do godzin wieczornych. Nasze wstępne ustalenia wskazują, że najprawdopodobniej, bo będziemy to weryfikować czynnościami procesowymi. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym samobójstwem rozszerzonym.
0: Mówił Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury. Jutro ma odbyć się sekcja zwłok. Uwaga mieszkańcy Kielc, dziś w nocy, a dokładnie od 22:00 będą prowadzone prace przy włączaniu nowej sieci wodociągowej. Prace obejmą rejon skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Krakowskiej. Utrudnienia wystąpią na ulicy Krakowskiej od wiaduktu nad torami do mostu nad Silnicą oraz na ulicy Jagiellońskiej od Krakowskiej do Karczówkowskiej. Możliwe przerwy w dostawie wody lub jej brak także na ulicach Stokowej, Podleśnej, Borowej oraz na osiedlu Podkarczówka. Tam spodziewane jest chwilowe obniżenie ciśnienia. Wszystko powinno skończyć się do 7:00 rano. No, ale warto zacząć szykowanie się do pracy czy szkoły nieco wcześniej. Zmieniamy temat, a dziś w RMF Max bierzemy na tapet hulajnogi. Przepisy są jasne. Elektryczną możecie jechać maksymalnie 20 km na godzinę, ale na drogach nie zawsze wygląda to tak jak na papierze. Brawura i lekceważenie ograniczeń stają się coraz większym problemem na naszych drogach.
4: Ja przypominam w tym momencie, że pojazd, który rozpędza się, właśnie taka hulajnoga, która rozpędza się do prędkości powyżej 20 km na godzinę, nie jest to już hulajnoga elektryczna. Pod kątem przepisów ruchu drogowego jest to pojazd inny, aczkolwiek w tym momencie należy go zarejestrować, czyli taki pojazd powinien być zarejestrowany i ubezpieczony. Jeżeli takim pojazdem porusza się osoba, która nie ma do tego stosownych uprawnień, ten pojazd nie jest dopuszczony do ruchu, no możemy się spodziewać nie tylko konsekwencji prawnych, ale też ogromnych konsekwencji finansowych.
0: Mówił Mariusz Bednarski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W tym fleszu to już wszystko, ale zostańcie z nami. Teraz sport i Krzysiek Chwaliński, zaraz potem najnowsza prognoza pogody, a my słyszymy się punktualnie o 16:00.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Po południowym fleszu sportowym RMF Max na początek tenis i poranne zwycięstwo Mai Chwalińskiej. Polka w chińskim Wuhan pokonała reprezentującą Egipt Majar Sharif. Jutro w Wuhan polski pojedynek w 1:16. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, więc jutro na pewno będziemy się cieszyć z awansu Polki do 1:8 finału. Piłkarska reprezentacja Polski i kobiet zagra dziś z Belgią rewanżowy mecz barażowy o awans na mundial.
6: Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby być w jednym i w drugim polu karnym, spokojnym, również z zimną krwią. Ale agresywnym.
5: Mówiła Nina Patalon, selekcjonerka kadry. Mecz o 18:00. Rusza druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiadają się mecze Atletico Madryt z Manchesterem United czy Galatasaray z FC Barceloną.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Za oknami dość szaro i ponuro i taka aura utrzyma się do końca dnia, choć miejscami w województwie świętokrzyskim mogą pojawić się jeszcze lekkie przebłyski słońca. Na termometrach od 11 do 13 stopni i to już jest maks na dziś. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Według synoptyków padać nie będzie, więc jeśli macie jakieś wieczorne, plenerowe plany, parasole wam się nie przydadzą. Przyda się za to cieplejsza kurtka, bo wtedy spadki na termometrach od 6 do 8 kresek.
7: Pięć minut po 15:00, dzień dobry, tutaj kanał nadawczy w RMF Max. Michał Siwek, Justyna Borycka, to my.
8: Zajmiemy się dziś tematem, który porusza całą Polskę, który porusza nas do głębi wszystkich.
7: I nie jest to detektyw Rutkowski.
8: Chodzi o kaszel.
7: Ale ale o tym za chwilę. Tymczasem z Sombrem zaczynamy godzinę 15. Gdziekolwiek jesteście, bawcie się dobrze i bądźcie z nami. Do 18 w kanale nadawczym.

0: Bebe Rexha i Faithless, potężny głos, potężny beat, to było New Religion.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: No i kochani, my tutaj nie będziemy czarować. Być może nasze głosy brzmią dziś trochę inaczej, bo my też padliśmy ofiarą tego wszystkiego, co się dzieje naokoło. Jedziesz tramwajem, słyszysz... Idziesz po prostu ulicą i słyszysz... To się cały czas dzieje, to nie ominęło także naszej redakcji i po prostu postanowiliśmy w związku z tą jesienną atmosferą stworzyć dzisiaj Muzeum Echu Echu.
0: Muzeum Echu Echu to miejsce, w którym eksponaty są niezwykłe. Eksponaty oczywiście pochodzą od prawdziwych ludzi, a nie, nie wiem, wygenerowanych w sztucznej inteligencji
2: jak w reklamie
0: postaci. No właśnie.
2: W ogóle nie, nie o to chodzi.
0: Nie.
2: Wasze prawdziwe, takie strzewi Echu Echu, albo jakieś chlipnięcie być może. To, co wam towarzyszy być może teraz, tak jak nam, w zupełnej rzeczywistości, albo coś, co dzisiaj usłyszeliście. Takie jesienne Muzeum Echu Echu zbieramy głosówkami. O, takie właśnie. No my, w zupełnej rzeczywistości, albo coś, co dzisiaj usłyszeliście. Takie jesienne Muzeum Echu Echu zbieramy głosówkami. O, takie właśnie. No my z

0: Oskar Sims i Bez końca w RMF Max. Jest 15:22, a my zapraszamy was, drodzy państwo, do niezwykłego miejsca, które nazwaliśmy sobie Muzeum Echu Echu. I to jest takie miejsce, w którym wielu Polaków dzisiaj przebywa, choć pewnie wolałoby być zupełnie gdzieś indziej.
1: Tak, mamy już kilka pierwszych Echu Echu, które nam się pojawiły. Uwaga. Co myślimy?
0: Ja myślę, że to jest szczery kaszel polskiego chłopa.
1: Tak bym też powiedziała, taki klasyczny nawet.
0: To jest po prostu takie kaszelnięcie, oczywiście niezdrowe, ale jednocześnie zdrowe.
1: Jak ten Chopin w tle trochę, tak?
0: Dokładnie.
1: Tutaj troszkę przerost formy nad treścią, mam wrażenie.
0: Ja mam wrażenie, że ten kaszel za bardzo próbuje. Za bardzo się stara.
1: Tak. Coś bardziej naturalnego jednak byśmy poszukiwali tutaj. Ale no jest to jakby eksponat, więc uznajemy. Tutaj tak jednocześnie elegancko, ale też odstraszając demony.
0: To jest taki royal kaszel.
1: Royal kaszel. To jest totalnie royal kaszel. Jak macie jeszcze jakieś propozycje kaszlu, które powinny się znaleźć w Muzeum Echu Echu, to zapraszamy na głosówki. Czekamy na Messengerze RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl. Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
8: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
2: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami, jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
3: Zapraszamy. Salon O Moda JQ. Kielce, Krakowska 297A. I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: I imagine about summer.
7: When I met you in the summer.
4: RMF Max.
7: So my heart beat sound. We fell in love. As the leaves turn.

0: All of My Love klimatycznie w RMF Max, a u nas kupa śmiechu, bo was zabraliśmy do Muzeum Echu Echu.
1: Jak się pięknie zrymowało jeszcze przy okazji. No to prawda, Muzeum Echu Echu jeszcze jest dla was dzisiaj otwarte, ale uwaga, bo niebawem zamykamy i mamy nadzieję, że nic wam się złego nie stanie. Uwaga, kolejne eksponaty prezentuję.
0: Na końcu to dodało takiej szczerości temu kaszlowi, moim zdaniem.
1: Też mam takie wrażenie. No to jeszcze jeden mamy eksponacik.
2: Za 200 metrów kieruj się w prawo.
0: Najgorsze to, że on raczej nie skręcił w prawo, bo nie słyszał tego.
1: Nie mógł.
0: nie było szans.
1: Nie mógł tego usłyszeć, ale mam wrażenie, że akurat Sebastiana chyba słyszałam dzisiaj w tramwaju. Może się gdzieś spotkaliśmy, bo to dokładnie tak brzmiało.
3: RMF Max.

0: dzisiejsze losowanie w złotej kumulacji, drodzy państwo, sponsoruje liczba 13.
1: Niby pechowa, a jednak nie.
0: Jest 13 i wcale nie pechowy u nas, tylko szczęśliwy. A w sejfach maksymalna główna nagroda to 1 113 000 złotych, a minimum w sejfach to 13 tysięcy złotych.
1: Tak, jakbyście sobie nie mogli tego 1 113 000 wyobrazić, podobnie jak my, no to 13 kafli za samo wybranie sejfu to już jest coś, co można złapać rozumem, więc wysyłaj teraz hasło Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92. Max.
2: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materac, Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A, Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Doktor Materac, teraz twój sen w stylu Italiano!
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: I po reklamie.

Za oknami dość szaro i ponuro i taka aura utrzyma się do końca dnia, choć miejscami w województwie świętokrzyskim mogą pojawić się jeszcze lekkie przebłyski słońca. Na termometrach od 11 do 13 stopni i to już jest maks na dziś. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Według synoptyków padać nie będzie, więc jeśli macie jakieś wieczorne, plenerowe plany, parasole wam się nie przydadzą. Przyda się za to cieplejsza kurtka, bo wtedy spadki na termometrach od 6 do 8 kresek.

0: Roxy Węgiel i Miasto w RMF Max. Dobrze się przez miasto jedzie w takim towarzystwie. Za chwilę jeszcze będziecie mogli się dowiedzieć czegoś ważnego.
1: Tak, rozkład jazdy jest oczywiście znany i jest to flash informacyjny oraz prognoza pogody w RMF Max o godzinie 16.
0: Dziwne, nie rymuje się.
1: A skąd pomysł, żeby miało się rymować?
0: A nie wiem, już tak jakoś mi się skojarzyło. 16 za chwilę, zostańcie z kanałem nadawczym.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
4: Koniec z miłym czatem GPT podobno. Przestanie nam mówić, że mamy rację, przestanie mówić nam to, co chcemy usłyszeć.
5: Ja czekam, aż czat GPT będzie trzeba prosić o odpowiedź, a on będzie odpowiadać nie. O nic mi nie chodzi.
6: No, przegięliśmy. Zaraz ci będzie pisał, że traktujesz dom jak hotel.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Jakie to jest dobre.
2: O, co chrupiesz?
1: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
1: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
2: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
1: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
2: Niemożliwe.
1: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
2: Sprawdźmy to.
1: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
3: Halloween w Bałtowie ma dwa oblicza. Za dnia Halloween na wesoło. Magiczne animacje, kreatywne warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. A gdy zapadnie zmrok, zaczyna się prawdziwa przygoda dla odważnych. Pakiet grozy, nawiedzony młyn, ciemnik, rollercoaster bez powrotu, upiorny autobus. A do tego potańcówki w mroku. Skocz w najstraszniejsze przebranie. Daj się porwać rytmom i przetańcz wieczór w halloweenowym klimacie. Halloween w Bałtowie od 15 do 31 października. Szczegóły na juraparkbałtów.pl. Poleca RMF Max.
4: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu. Poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio. Kielce, ulica Krakowska 285.
5: Styl, energooszczędność, jakość? Daco. Zaproś do swojego domu doskonałą stolarkę okienną PVC Daco. Tylko do końca listopada z rabatami od 45%. W salonie Anzus Budownictwo Busko-Zdrój. To rabaty, które zaczynają się od 45%. Może ich być tylko więcej. Tylko do końca listopada. Szczegóły promocji w salonie Anzus Budownictwo w Busku-Zdroju. Ulica Mikułowice 286A.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam serdeczne podziękowania wszystkim ratownikom medycznym. Kiedy liczą się sekundy, wy jesteście tam, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc. Wasza codzienna służba, odwaga i gotowość do niesienia pomocy ratują zdrowie i życie. Życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zawsze życzliwych ludzi wokół. Józef Bryk, Wojewoda Świętokrzyski.
8: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Szesnasta we wtorek. Zaczynamy Flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Przeciętny Polak śpi 7 godzin i 4 minuty w dni robocze oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne, wynika z najnowszego badania CBOS. W porównaniu z rokiem 96 czas snu skrócił się o odpowiednio 12 i 7 minut. Problemy z zasypianiem lub wczesnym budzeniem ma ponad 60% respondentów. Prawie tyle samo dorosłych opóźnia pójście spać na rzecz filmów, internetu czy gier. Na częstą bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.
2: To jest RMF Max.
1: Zastanawiają Was barierki na ulicy Sienkiewicza i Staszica w Kielcach? Jak przekazał MZD, powodem jest wydarzenie organizowane przez znaną sieć z fast foodami. Zmiany obejmują odcinki deptaka oraz pobliskie skrzyżowanie. Wprowadzono tu tymczasową organizację ruchu w dwóch etapach. Dodatkowo możliwe są czasowe wstrzymania ruchu, by zapewnić bezpieczeństwo. Utrudnienia potrwają do 25 listopada. Zostajemy w stolicy Świętokrzyskiego. W Kielcach szykują się nowe mieszkania, a pusty dziś budynek dawnej szkoły muzycznej dostanie drugie życie. Przy ulicy Głowackiego powstanie 8 mieszkań komunalnych. A jak będą wyglądać nowe lokale? Sprawdzamy w popołudniowym fleszu.
3: To jest projekt, na który dostaliśmy 80% dofinansowania z takiego rządowego funduszu dopłat i chcemy tam zlokalizować 8 mieszkań komunalnych, mieszkania 2-3-pokojowe, czyli takie, w których będą mogły zamieszkiwać rodziny bardziej liczne, albo rodziny, które wśród swoich członków mają osoby ze specjalnymi potrzebami. Zakres tej inwestycji jest kompleksowy i bardzo szeroki. Pamiętajmy, to była kiedyś szkoła muzyczna, że żeby zaadaptować te przestrzenie na mieszkania, bardzo dużej przebudowy wymagają wnętrza tego budynku.
1: Informowała Agata Wojda, prezydent Kielc. W popołudniowym fleszu czas na region. Niewielkie granty trafiły do strażaków ochotników z powiatów ostrowieckiego i opatowskiego, by pomóc mieszkańcom lepiej przygotować się na sytuacje kryzysowe. OSP Janik otrzymała 10 tysięcy złotych na wyposażenie 60 gospodarstw w apteczki oraz radia z latarką, a także przygotowanie gry terenowej uczącej młodzież reagowania na zagrożenia. OSP Szymanówka planuje szkolenie z pierwszej pomocy dla druhów i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz zawody sportowe dla dzieci. W ramach programu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw w województwie świętokrzyskim 75 zgłoszonych projektów dostało łącznie 675 tysięcy złotych. A co na drogach? Na obwodnicy Ożarowa szykuje się spora zmiana. Rusza budowa stałego ronda, które ma poprawić bezpieczeństwo w miejscu, gdzie często dochodziło do wypadków i kolizji. A jak zmieni się organizacja ruchu i na co powinni przygotować się kierowcy?
4: Na skrzyżowaniu w Zawadzie nie obowiązuje już ruch okrężny. Zamontowana została natomiast trójfazowa sygnalizacja świetlna, która zapewni bezpieczne włączenie się do ruchu.
1: Przekazała Małgorzata Pawelec-Buras, rzecznik GDDKiA w Kielcach.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Po 16 sprawdzamy, co w prognozie pogody dla Kielc i regionu świętokrzyskiego. Dzisiaj maksymalnie na termometrach od 11 do 12 stopni. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, ale z każdą godziną będzie spadać, więc jeśli macie jakieś plenerowe plany, no to warto zadbać o cieplejsze ubranie. Według synoptyków padać nie będzie. Wiatr północno-zachodni słaby do umiarkowanego. Wieczorem spadki na termometrach od 4 do 6 stopni. W nocy na termometrach możemy zobaczyć nawet 0, a jutro przydadzą się parasole.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
6: Hity na maksa. No i patrz, Michałku, jak ten wtorek leci, już prawie 4 minuty po 16.
7: O matko, to tak leci, że zaraz piątek będzie.
6: Zaraz będzie. Zobaczycie, normalnie zaraz będzie.
7: 16.03, Michał Siwek.
6: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max, a za chwilę wjeżdżamy z zawodówką.
7: Woohoo!
6: Wiemy, że to lubicie. RMF Max. Także bądźcie blisko, a teraz już Neptunika.

0: Nie wiem, kto z nich gra na tych smyczkach, czy L.A. Aux, czy Lawinia, ale bardzo ładnie to wyszło. Reasons za nami w RMF Max. Aha, teraz myśli,
1: No właśnie teraz się zacząłem zastanawiać, kto gra na tych smyczkach i będę wracał do domu i będę cały czas tym myślał.
0: Na pracy się skup teraz. Na pracy się skup, Michał Siwek, bo to jest zabawa. Zawodówka!
1: Zawodówka, tak jest, wraca zawodówka. No więc do konkretów. Pytamy, za co kochacie swoją robotę i absolutnie nie możecie, odpowiadając na to pytanie, napisać nam, co to za robota.
0: Bo my będziemy to zgadywać. RMF Max. Taka jest procedura zawodówki zawsze i dobrze o tym wiecie, więc można się teraz zgłaszać. Messenger RMF Max, dajcie znać, za co lubicie swoją pracę, a my z Michałem spróbujemy zgadnąć, co to za zawód.
1: Bo w każdej pracy można jakiś pozytyw znaleźć. Wygrzebcie go, napiszcie do nas na Messenger RMF Max i zaraz zapraszamy do zabawy.

0: Paraiso Lost Frequencies w RMF Max. W drodze z pracy brzmi już jak takie mikrowakacje i bardzo fajnie, o to chodzi.
1: Słuchajcie, a tymczasem polski elektryk jest w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Co się stało?
1: I tam się naparza z Erlingiem Haalandem.
0: Poczekaj, polski elektryk?
1: Tak.
0: Z tym Erlingiem Haalandem.

0: na październik 2026 nie miałem, ale to się dzieje. Aha. I chodzi o to, że polski elektryk opatentował sobie nazwę Halland.
1: Dlaczego Halland?
0: Bo to jest połączenie według niego słów hala i land.
1: A, czyli tak jak jakiś Elekpol na przykład.
0: Tak, tak, ale zupełnym przypadkiem opatentował tą nazwę na sprzedaż sprzętu piłkarskiego. I pan Halland twierdzi, że to nie jest przypadek. Pan Halland mówi, przypadek? Nie sądzę. No i cóż, no słuchajcie, polski elektryk, no to musi być napięcie.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Halloween w Bałtowie ma 2 oblicza. Za dnia Halloween na wesoło. Magiczne animacje, kreatywne warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. A gdy zapadnie zmrok, zaczyna się prawdziwa przygoda dla odważnych. Pakiet grozy, nawiedzony młyn, ciemnik, rollercoaster bez powrotu, upiorny autobus. A do tego potańcówki w mroku. Skocz w najstraszniejsze przebranie. Daj się porwać rytmom i przetańcz wieczór w halloweenowym klimacie. Halloween w Bałtowie od 15 do 31 października. Szczegóły na jurapark.bałtów.pl. Poleca RMF Max.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Jakie to jest dobre.
16: O, co chrupiesz?
17: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
16: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
17: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
19: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
20: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
19: Pewne zwycięstwo.
20: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
21: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
22: Zapraszamy. Salon O Moda Jayku. Kielce, Krakowska 297A.
23: I po reklamie.

0: To od Tobiego Romeo, fly high, leć wysoko, więc my też lecimy z naszą zabawą. Zawodówka, a w niej z nami dzisiaj Mariola. Siemano Mariola, w jakim nastroju dzisiaj łączysz się z RMF Max?
1: Cześć, a w bardzo dobrym nastroju.
0: Mariolka, poczekaj, bo tutaj musimy ściszyć lekko podkład, bo cię w ogóle nie słychać.
2: Już powinno być lepiej. Jak tam Mariola u ciebie?
1: W porządku.
2: O, super, teraz elegant. Cię słyszymy bardzo dobrze. Słuchaj, ty nam napisałaś w zabawie zawodówka, że lubisz swoją pracę za to, że przychodzą do ciebie ludzie i zostawiają u ciebie pieniądze.
0: Wow.
2: Wow.
1: Tak.
0: Ale to sobie wymyśliłaś.
2: Dobrze, no.
0: Ale oni coś robią jeszcze? Jakby. Nie, to czekaj.
2: Po prostu przychodzą dopiero... i dają pieniądze. Czego nie rozumiesz?
0: Odpalimy nasz czas 45 sekund, to dopiero wtedy. Bo właśnie 45 sekund ja i Justyna mamy, żeby ustalić, co to za robota, którą wykonuje Mariola. A was, drodzy słuchacze RMF Max, zapraszamy również do zabawy Messenger RMF Max. Odpalajcie, piszcie, zadawajcie dodatkowe pytania i zgadujcie razem z nami. I mam nadzieję, że nam te 45 sekund wystarczy. Mariola, gotowa?
1: Tak.
2: No to dobra, bo my już odpalamy zegar. Uwaga, czas, start. Mariola, czy ty pracujesz sama, czy w jakiejś firmie?
1: Sama.
2: Okej, okay, no tak, u ciebie zostawiam pieniądze.
0: Już przyszło od razu stylistka paznokci.
1: Nie.
0: A czy pracujesz rzeczywiście w takim gabinecie, powiedzmy, podobnym jak stylistka paznokci? To jest takie miejsce, do którego ludzie do ciebie przychodzą?
1: Przychodzą, ale to nie jest gabinet.
2: Nie jest gabinet? Okej, okay. A może w kantorze pracujesz, jak te pieniądze zostawiają?
1: Nie.
0: Okej, okay, przychodzą do ciebie, ale masz swoje biuro?
1: Nie, ale mam lokal.
0: Masz lokal. I jesteś tym człowiekiem, który przychodzi sam na sam wtedy?
1: Nie.
2: Może jesteś tatuatorką?
1: Czasami przychodzą w większych grupach ci ludzie, więc...
2: Pracownik banku?
1: Nie.
0: O Boże, ale to szybko minęło dzisiaj.
2: No czas nam leci bardzo szybko, to prawda. Mariola, no to teraz tak naprawdę pozostaje tylko pytanie...
0: To na pewno było 45 sekund, Borycka. Było... Dobry stoper włączyłaś?
2: Dobre, to było 45 sekund. No. Trudne się wylosowało. Mariola, możesz nam teraz powiedzieć, czym się zajmujesz, albo zostawić nas w niepewności. Co wybierasz?
1: Mam swój sklep.
0: Masz swój sklep. I co sprzedajesz w nim?
1: Rzeczy spożywcze.
0: Czyli to jest normalny, po prostu taki... Ale to jest taki mały osiedlowy spożywczaczek, tak?
1: Tak, tak.
0: Ale super, mega. Uwielbiam, najbardziej takie lubię. Mariola, gdybym był twoim sąsiadem, to bym na pewno do siebie chodził kupować wędlinę.
2: A twarożek świeży masz?
1: Ja się wyjaśniła. Proszę?
2: Twarożek świeży masz?
1: Mam.
2: No musi być twarożek, bo twarożek bez twarożku... Bez twarożku nie ma życia, wiadomo. Mariola, no to w takim razie przyjemnego popołudnia ci życzymy. Dzięki za udział w zabawie zawodówka i do usłyszenia w RMF Max. Możesz tam puścić klientom.
0: Dzisiaj nie popisaliśmy się.

0: Sexy Magic w RMF Max. A my tutaj mamy takiego pacjenta, Justynko.
1: Jest. Pacjentem
0: naszym słuchacza RMF Max. I stwierdza się niedobór szczęścia.
1: Niedobór szczęścia, no jesień jest, wiadomo. To noga się może powinąć, niedobory słońca, niedobory szczęścia. Ale złota kumulacja w RMF Max daje teraz ostatnią dawkę mocnego szczęścia, bo jest runda
0: tylko,
1: bonusowa.
0: Tylko
1: słuchajcie.
0: Na receptę u nas. Dodatkowa dawka szczęścia. I na czym ona polega? My już tłumaczymy. Słuchajcie, jako że jest 13, to nagroda główna. 1 113 000, czyli znacznie większa niż zazwyczaj. Minimum w sejfach 13 000 złotych.
1: 13 000 złotych, jak do ciebie zadzwonią dzisiaj i odbierzesz telefon i po prostu powiesz, ja poproszę ten sejf. I tam jest minimum 13 000. Wow.
0: I to być może już wszystko wiecie, bo już mówiliśmy o tym godzinkę temu.
1: Tak.
0: Ale teraz, jeżeli wejdziesz do gry, teraz... to mnożymy twój SMS razy 513, runda bonusowa.
1: Tak jest i nie musicie tego odczytywać z żadnej recepty, my to mówimy po prostu na głos i teraz normalnie trzeba w telefonie wpisać, żaden lekarz tego nie będzie odczytywał, hasło MAX i wysłacie SMS-em pod 7467 za 4,92 albo zgłosić się przez rmfmax.pl.
0: Dodatkowa dawka szczęścia, że tak powiem, dożylnie.
1: Tak
0: razy
1: jest.
0: 513 mnożymy każdy SMS. Wysyłacie MAX pod 7467 za 4,92 z VAT.
1: Ponad 1 000 000 dzisiaj do zgarnięcia, a w sejfach minimum 13 000.
2: MAX. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Trwają e-obuwie Days.
6: zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materac, Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A, Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Doktor Materac, teraz twój sen w stylu italiano!
8: I po reklamie.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Cześć, tu Oskar Cyms.
14: Hello, this is September.
15: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max. Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
1: Po 16 sprawdzamy, co w prognozie pogody dla Kielc i regionu świętokrzyskiego. Dzisiaj maksymalnie na termometrach od 11 do 12 stopni. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, ale z każdą godziną będzie spadać, więc jeśli macie jakieś plenerowe plany, no to warto zadbać o cieplejsze ubranie. Według synoptyków padać nie będzie. Wiatr północno-zachodni słaby do umiarkowanego. Wieczorem spadki na termometrach od 4 do 6 stopni. W nocy na termometrach możemy zobaczyć nawet 0, a jutro przydadzą się parasole.

0: A wy wiecie jak pamper up? Mam nadzieję, że tak. Za 5 minut będzie godzina 17. O, proszę, kto tutaj przyszedł do studia.
1: Pani Ola. Dzień dobry pani Olu.
0: Dzień dobry pani Olu. To powiedz takie dzień dobry, żeby nam uwierzyli.
2: Dzień dobry.
0: Słychać było, prawda?
1: Pani Ola naprawdę istnieje i pani Ola właśnie nam mówi, ile jest pieniędzy do wygrania w żółtej kumulacji, jakie rundy bonusowe możemy wam zaproponować. To właśnie pani Ola nam te wszystkie informacje przynosi i
0: to
1: za
0: nie
1: chwilę,
0: jest wyssany
1: słuchajcie,
0: z palca.
1: Jest szansa i w żółtej kumulacji nawet 1 113 000.
0: Tak jest, no to może szybko jeszcze powiemy, pani Ola będzie z nas dumna wtedy, że powiedzieliśmy, że można wysyłać jeszcze SMS z hasłem MAX na 7467 za 4,92 albo zgłosić się na rmfmax.pl i tę kasę można zgarnąć wtedy. To jest
1: już
0: takie proste.
1: Już po 17:00 będzie dzwonione do kogoś z was.
3: Reklama. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Echo w Kielcach.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 złotych w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu. Poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio. Kielce, ulica Krakowska 285.
13: Styl, energooszczędność, jakość? Daco. Zaproś do swojego domu doskonałą stolarkę okienną PVC Daco. Tylko do końca listopada z rabatami od 45%. W salonie Anzus Budownictwo Busko-Zdrój. To rabaty, które zaczynają się od 45%. Może ich być tylko więcej. Tylko do końca listopada. Szczegóły promocji w salonie Anzus Budownictwo w Busku-Zdroju. Ulica Mikułowice 286A.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam serdeczne podziękowania wszystkim ratownikom medycznym. Kiedy liczą się sekundy, wy jesteście tam, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc. Wasza codzienna służba, odwaga i gotowość do niesienia pomocy ratują zdrowie i życie. Życzę wam satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zawsze życzliwych ludzi wokół. Józef Bryk, Wojewoda Świętokrzyski.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.
18: Mam na imię Jadek.
19: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
6: Cześć, tutaj Trips.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
1: Hity na Maxa.
10: Hity na Maxa.
6: somebody else.
0: Na zegarach 17 zaczynamy popołudniowy flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Lekarze zachęcają rodziców, by zgadzali się na pobranie krwi u sześciolatków, by sprawdzić poziom ich cholesterolu. To badanie, czyli lipidogram, od ponad roku jest w bilansie zdrowia tej grupy dzieci. U co dziesiątego sześciolatka w Polsce poziom cholesterolu jest powyżej normy.
10: To wykrycie zbyt wysokiego poziomu cholesterolu u dziecka otwiera drogę, by zbadać też rodziców, bo to może być problem przekazany genetycznie, jako hipercholesterolemia rodzinna. Lekarze zapewniają, że gdy wykryją zbyt wysoki poziom cholesterolu u dziecka i jego rodziców, zapewnione jest leczenie, dziecko może trafić pod opiekę jednego z 18 specjalistycznych ośrodków, by zapobiec problemom, które mogą się pojawić wraz z wysokim cholesterolem w przyszłości.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
17: To jest RMF Max.
0: Nauka hotelarstwa i gastronomii w Kielcach wchodzi na zupełnie nowy poziom, a my od razu informujemy Was o nowościach. Przy ulicy Langiewicza powstaje nowoczesny kompleks, w którym uczniowie będą uczyć się zawodu w salach lekcyjnych, pracowni gastronomicznej, a nawet w prawdziwym hotelu z trzema gwiazdkami.
19: Wartość inwestycji to prawie 18 milionów złotych brutto. Co istotne, zdecydowana większość tej kwoty pochodzi z dofinansowania unijnego, to blisko 16 milionów i 800 tysięcy złotych. Zgodnie z harmonogramem, cała inwestycja ma zostać zakończona do 30 czerwca 2027 roku.
0: O szczegółach opowiedziała Barbara Sipa, rzecznik Urzędu Miasta. Chcecie wiedzieć, gdzie znajdują się miejsca schronienia, jak reagować na sygnały dźwiękowe i jak zapobiegać przemocy w szkole? W Sandomierzu, a dokładnie w świetlicy szkoły podstawowej nr 4, odbędzie się krajowy trening rodzinny. Wpadajcie w sobotę od 10 do 14. We fleszu o 17 teraz szybkie info dla tych, którzy odwlekają wizytę u dentysty. Jutro w Suchedniowie od 8 do 14 stanie dentobus. Przy niepublicznym przedszkolu na Sportowej odbędą się bezpłatne przeglądy stomatologiczne dla dzieci. Możliwe będzie także leczenie stomatologiczne w ramach NFZ-u do 18 roku życia. Między innymi lakowanie brust, usuwanie zębów mlecznych, leczenie zachowawcze, opatrunki oraz usuwanie kamienia nazębnego. W przypadku leczenia wymagana jest obecność rodzica i wcześniejsza rezerwacja. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka, a jednak wielu użytkowników za nic ma przepisy ruchu drogowego. Nadmierna prędkość, niebezpieczne manewry i jazda tam, gdzie nie wolno, mogą skończyć się wypadkiem. I to nie tylko dla samego kierującego, ale także dla przypadkowych pieszych.
20: Taki uczestnik ruchu drogowego nie ma żadnych szans na to, aby wyjść bez szwanku. Z uwagi na to, że to jest też niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Ja przypominam, że do 16 roku życia taki uczestnik ruchu drogowego musi jeździć w kasku, ale szanowni państwo, pamiętajmy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Im szybsza jazda, tym gorsze w tym momencie warunki do zatrzymania.
0: Podkreślał Mariusz Bednarski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. A przypomnijmy, że od początku roku w Świętokrzyskiem doszło już do 127 kolizji.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dość szara i ponura końcówka wtorku zapowiada się w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Na szczęście według synoptyków padać nie będzie, choć nad nami dość spore zachmurzenie i na przebłyski słońca dzisiaj już nie ma co liczyć. Na termometrach wieczorem od 5 do 8 stopni. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego lekki wiatr, głównie z zachodu. Warunki biometeo sprzyjające. W nocy spadki do zera, za to jutro maksymalnie 12, ale może popadać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: 4 minuty po 17, to teraz pora, żeby sprawdzić. Portfel jest, klucze są, tylko telefon jeszcze czy jest, bo to jest bardzo ważne o tej porze.
4: 7467, hasło Max, wysyłacie za 4,92 zł i wchodzicie w złotej kumulacji do gry o nawet 1 113 000 dzisiaj.
3: To jest ostatnia szansa, bo za chwilę dzwonimy.
2: Max.
4: Ile zostało? 4 minuty w tym momencie nam zostały do losowania.
3: Dobra. Ola, Filipek i Oleksik oraz za chwilę będą dzwonić, więc to jest ostatni moment. Zgłoście się i czekajcie na telefon w złotej kumulacji.

0: Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: 13 dzień października. Niektórzy całe życie tej trzynastki unikają, a inni uznają ją za szczęśliwą, bo być może to będzie dla kogoś najszczęśliwszy dzień życia. Dzwonimy, to jest finał Złotej Kumulacji.
2: Wy doskonale wiecie, że u nas zawsze ta trzynastka szczęście przynosi. Halo, halo, dzień dobry, tutaj Ola, Filipek, Oleksik oraz dzwonimy w sprawie
1: kumulacji.
2: Wy doskonale wiecie, że u nas zawsze ta trzynastka szczęście przynosi. Halo, halo, dzień dobry, tutaj Ola, Filipek, Oleksik oraz dzwonimy w sprawie

0: w numer 7 już stałaś się bogatsza o co najmniej 13 tysięcy złotych.
1: Wielkie brawa.
2: O! No pięknie.
0: Co najmniej
2: pięknie.
0: Tyle masz już w kieszeni, ale możesz zaryzykować, tutaj możesz z nami ponegocjować, zawsze może być więcej. I teraz pytanie, czy ty do tej swojej siódemki jesteś przywiązana, czy może chciałabyś nam ją sprzedać za jakąś kwotę? Na przykład za 17 tysięcy.
2: No, chciałabym ją sprzedać, tak.
1: Czy 17 tysięcy to jest kwota, która cię satysfakcjonuje?
0: Bo w siódemce może być nawet 1 113 000.
1: Jesteś już 4 000 na plusie.
2: Jeszcze coś by się dało dołożyć, chociaż parę groszy.
1: Poczekaj, tak myślę, czy my możemy coś zrobić.
2: No bardzo, to znaczy, wiesz, proszę, byłabym wdzięczna.
1: Danusiu, dobrze.
0: Operujemy takimi kwotami, ja może od razu zaznaczę.
1: Tak? No dobrze, biorę to na barki. I na barki Oli i wszystkich tych, którzy są w studiu.
0: No śmiało.
1: 18 tysięcy złotych, ale od razu, Danusiu, zaznaczam, my naprawdę więcej nie mamy. 18 tysięcy złotych za safe numer 7.
2: No to bardzo będę wdzięczna Państwu i w takim razie biorę te 18 tysięcy.
0: Nawet jeśli w Twoim sejfie, bo wiesz, że jest taka szansa, jest 1 113 000?
2: No to jest gra, różnie można trafić, czasami można wygrać więcej, czasami mniej, ale po prostu na razie wezmę tą gotówkę, którą mi Państwo oferujecie. Będę bardzo wdzięczna.
0: Więcej nie mamy. Czy to jest Twoja ostateczna decyzja? 18 tysięcy.
2: Tak, moja ostateczna decyzja.
0: Danusiu, wygrałaś w takim razie 18 tysięcy złotych!
2: Pięknie!
1: Fajny wtorek, co?
2: Cieszę się ogromnie.
0: Powiedz nam jeszcze, gdzie te pieniądze wędrują? Jaka część Polski? Skąd jesteś?
2: To są Liskowice. Zaraz niedaleko Wrocławia.
0: No to pozdrawiamy całe okolice i wszystkich, którzy nas słuchają z tamtych stron. Danusiu, no to co, chyba szczęśliwa ta trzynastka w kalendarzu dla ciebie dzisiaj?
2: No bardzo szczęśliwa, bardzo. Nawet sobie nie wyobrażam, że to jest w ogóle jakaś prawda, czy to, nie wiem, no po prostu nie wiem, bo się
1: to
2: tego
1: jest
2: nawet
1: prawda.
2: Aż
1: to
2: nie spodziewałam.
1: To jest prawda, a nie fikcja. Danusiu, świętuj w takim razie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy cię poznać i wręczyć taką piękną kasę. Dobrego wieczoru.
0: Zostań z nami na linii, bo za chwilę przekażemy ci wszystkie informacje co do tego, jak te pieniądze do ciebie trafią, a my, no, przypominamy, że jutro środa i rozkręcamy się w tym tygodniu złotej kumulacji.
1: Co to oznacza? Że minimum w sejfach rośnie do kwoty 21 tysięcy. Wielkie brawka, poprosimy tutaj o aplauz.
0: Ale zaznaczmy tyle. Ktoś z was jutro będzie miał co najmniej po wyborze sejfów w finale, co najmniej 21 tysięcy.
1: A nagroda główna to 1 000 000 złotych. I tu pojawia się pytanie, jak zagrać. Szczegóły za moment.
3: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: No i proszę bardzo. No i proszę. Danuta, bardzo twarda zawodniczka, wzięła pewną...
5: Ja się obawiam, Justynko, że ciebie w ogóle nie słychać. Ty bardzo chciałabyś, żeby ludzie cię słyszeli, ale oni się nie słyszą, więc ja powiem. Bo Danuta wzięła pewną kasę, wiedziała od początku, czego chce i bardzo dobrze. Tak trzeba grać. Twardym trzeba być, nie miętkim.
4: Tak jest, ale my już wiemy, że jutro może być jeszcze lepiej.
3: Max.
5: Minimum 21 tysięcy w sejfach, to już padło. Ola i Olek, dziękujemy za tą informację, bo ona jest wyjątkowo ważna. Jak wejść do gry?
4: Max, wysyłaj teraz SMS-em na 7467 za 4,92 albo zgłoś się przez rmfmax.pl. Tam są wszystkie szczegóły, na spokojnie. Trzeba próbować, no.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.

0: roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
3: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Stłuczka? Nie trać nerwów na formalności. W serwisie samochodowym Kowalczyk w Sułkowie zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Oferujemy profesjonalne naprawy blacharsko-lakiernicze oraz mechanikę pojazdową wszystkich typów aut. Rozliczamy się indywidualnie i bezgotówkowo z OC i AC. My walczymy z ubezpieczycielem, a ty otrzymujesz samochód zastępczy. Sułków 19, gmina Krasocin. Telefon 515 446 801. Serwis Kowalczyk. Naprawiamy bezstresowo.
7: I po reklamie.

0: Jeśli szukacie o tej porze roku słońca, znajdziecie je w tytule tej piosenki. Sunflower, za nami w RMF Max. Tego słońca wiele więcej w wielu innych miejscach, co prawda nie ma, ale mamy coś prawie tak samo dobrego jak słońce.
1: Nawet powiedziałabym, że trochę to słońce jednak przenosi się w bitach. Aloner z numerem Back to Yours to jest nasza nowość.
0: To echu, echu powróciło. O, Justynka sobie wyłączyła mikrofon, musi sobie porobić echu, echu, a ja wam opowiem o tym chaosowym bicie, który cudownie pulsuje w głośniku i w serduchu, kiedy słucha się tego numeru Back to Yours. Dużo pozytywnej energii, dużo chaosowego bitu, które już za chwilę usłyszycie.
1: No to co, lecimy. Jak już wszystko powiedziałeś, nie ma na co czekać.
0: Jeszcze jakieś echu, echu chciałabyś dodać?
2: To jest nowość RMF Max.
1: Echu, echu.
3: I've been fighting.

Dzisiaj wywaliłem 3 orły i nic mi się nie stało, także zajebisty dzień. Pozdrawiam całą Polskę, pozdrawiam Kraków, mało polskie, Kraków rządzi.

0: Tame Impala i Jenny w drodze z pracy. To jest czysta przyjemność o tej porze. Za 23 minuty będzie już godzina 18, a na wieczór plany ma Michał Siwek, proszę bardzo.
1: Tak jest, Liga Mistrzów wraca, dużo ważnych pojedynków, oczywiście poza tym, w którym godność United toczy nierówną walkę z FC Kassel u wielu Polaków. Jest też Manchester City kontra PSG, oprócz tego LASK z Liverpoolem, no i chyba dzisiaj Galatasaray gra z Barceloną o 21:00.
0: No to wiemy już, co robić wieczorem, a co się dzieje w pogodzie, to sprawdzamy za chwilę w najświeższej prognozie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
3: masz. No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam serdeczne podziękowania wszystkim ratownikom medycznym. Kiedy liczą się sekundy, wy jesteście tam, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc. Wasza codzienna służba, odwaga i gotowość do niesienia pomocy ratują zdrowie i życie. Życzę wam satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zawsze życzliwych ludzi wokół. Józef Bryk, Wojewoda Świętokrzyski.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes. Zapraszamy w salon o Moda Jayku, Kielce, Krakowska 297A. I po reklamie.

Dość szara i ponura końcówka wtorku zapowiada się w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Na szczęście według synoptyków padać nie będzie, choć nad nami dość spore zachmurzenie i na przebłyski słońca dzisiaj już nie ma co liczyć. Na termometrach wieczorem od 5 do 8 stopni. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego lekki wiatr głównie z zachodu. Warunki biometeo sprzyjające. W nocy spadki do zera, za to jutro maksymalnie 12, ale może popadać.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mr. Know-it-all. Wszystkiego może nie wiem, ale wiem, że fani tenisa mają powód, żeby jutro wcześniej wstać. Magda Fręch gra z Igą Świątek w dużym turnieju w Wuhan o 5 rano.
1: 5 rano? To jest w czas. To jest w czas, ale jakbyście chcieli przy okazji mieć dobre towarzystwo, to RMF Max o 5 rano też można włączyć.
0: Oczywiście, że tak. Polecamy nasz poranek. A póki co polecamy też Grabę, który od 20 będzie odliczał najlepszą dychę najnowszego notowania Hobbenca, a już od 18 gra dla was najlepsze bęgery.
1: Dzięki za dziś, Justyna Borycka i Michał Siwek. Pa!
2: Reklama. Fundusze europejskie zmieniają świętokrzyskie. Skorzystaj z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.
3: Młodzi pozostający bez zatrudnienia w ramach inicjatywy ALMA mogą wyjechać na staże do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Dla kobiet wracających na rynek pracy przygotowaliśmy nie tylko szkolenia i kursy, ale także doradztwo ekspertów w dziedzinie budowania wizerunku. Do osób pracujących na umowach cywilnoprawnych kierujemy działania wzmacniające ich kwalifikacje.
2: Szczegóły projektów dostępne na stronie WUP w zakładce Fundusze Europejskie. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
4: Masz apetyt na coś naprawdę fajnego w Kielcach? W studiu kulinarnym Domowa Spiżarnia udowadniamy, że świetna zabawa i najlepsze wspomnienia powstają przy wspólnym stole. Wybierz warsztaty z naszego kalendarza lub zorganizuj własne spotkanie. Wyjątkowe urodziny, klasowe wyjście, spotkanie rodzinne lub integrację firmową. Nie musisz umieć gotować. U nas liczy się pasja, próbowanie nowych smaków i dobra energia. Sprawdź ofertę na studio.domowaspiżarnia.pl. Kielce Okrzei 5.
5: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
4: Masz apetyt na coś naprawdę fajnego w Kielcach? W studiu kulinarnym Domowa Spiżarnia udowadniamy, że świetna zabawa i najlepsze wspomnienia powstają przy wspólnym stole. Wybierz warsztaty z naszego kalendarza lub zorganizuj własne spotkanie. Wyjątkowe urodziny, klasowe wyjście, spotkanie rodzinne lub integrację firmową. Nie musisz umieć gotować. U nas liczy się pasja, próbowanie nowych smaków i dobra energia. Sprawdź ofertę na studio.domowaspiżarnia.pl. Kielce Okrzei 5.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: I po reklamie.

0: Czas na kolejne świeże newsy z miasta i regionu. Tu RMF Max, Paulina Michta, zapraszam na Flash. Dwóm koordynatorom BHP z jednego z zakładów produkcyjnych w Starachowicach grozi do 5 lat więzienia. Prokuratura postawiła im zarzuty po śmiertelnym wypadku, do którego doszło w październiku ubiegłego roku. Te informacje ma dla nas reporter RMF Max. Marcin, przypomnijmy, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.
1: 35-letnia pracownica została przygnieciona przez autobus na linii montażowej. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie zmarła mimo udzielonej pomocy.
0: A jakie działania wykonali śledczy w tej sprawie?
1: Przeanalizowali miejsce tragedii, dokumenty zakładu, opinie biegłych i zeznania świadków. Ustalono, że koordynatorzy nie dopełnili obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W efekcie narazili pracownicę na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnie doprowadzili do jej śmierci. Obaj mężczyźni zostali przesłuchani jako podejrzani, nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień.
0: To był Marcin Różyc, dzięki za info. Jest przetarg na projekt i budowę obwodnicy Osieka. Nowa trasa powstanie po południowej stronie miejscowości, poza obecnym przebiegiem krajowej 79. Planowany odcinek będzie miał ponad 3 km długości.
2: Obwodnica Osieka będzie biec nowym śladem po południowej stronie miejscowości istniejącej drogi krajowej 79. Wybrany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariant drogi ma ponad 3 km długości. W ramach inwestycji planujemy budowę jednojezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego, tras do obsługi terenów przyległych, dwóch wiaduktów nad drogami powiatowymi, a także ronda na włączenie obwodnicy do istniejącej trasy 79.
0: Zostajemy w temacie, ale przenosimy się do Ożarowa. Tymczasowe rondo nie rozwiązało problemu, bo w tym miejscu wciąż dochodzi do wypadków i kolizji. Dlatego na obwodnicy Ożarowa startuje budowa stałego ronda.
2: Wykonawca inwestycji wprowadził zmiany organizacji ruchu. Wyłączony z ruchu został krótki odcinek drogi wojewódzkiej 755 przy samym rondzie, czyli wjazd na rondo od strony Ożarowa i wyjazd z ronda w kierunku miasta, czyli zamknięty został jeden z czterech wlotów na skrzyżowanie. Objazd od ronda w Zawadzie poprowadzony jest drogą krajową nr 74 do ronda na skrzyżowaniu z drogą 79.
0: Informowała Małgorzata Pawelec-Buras, rzecznik GDDKiA w Kielcach. Będzie kolejna modernizacja w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, a my jesteśmy z tym tematem na bieżąco. Prace obejmą remont foyer, sali widowiskowej, lustrzanej i kominkową. Zostaną odtworzone historyczne kolory i elementy wystroju. Wprowadzone będą nowoczesne instalacje, klimatyzacja, wentylacja oraz rozwiązania zwiększające komfort i dostępność. W budynku pojawią się też multimedialne stoły, sprzęt VR, biletomaty i aplikacja mobilna, a planowany koniec prac to koniec 2027 roku. Za to we Włoszczowie podpisano umowę na budowę instalacji OZE dla hali sportowej pierwszego LO. Koszt inwestycji to ponad 1 200 000.
3: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Szykuje się kolejna chłodna noc, a na termometrach nawet 0 stopni. Odczuwalna jeszcze niższa, więc czas wyciągnąć cieplejsze piżamy. Do tego dość spore zachmurzenie, ale bez opadów deszczu, wiatr słaby, głównie z zachodu. Za to środek tygodnia może przywitać nas przelotnymi opadami deszczu, ale z każdą godziną sytuacja ma się poprawiać i pojawi się lekkie słońce. Na termometrach od 11 do 13 stopni, odczuwalna niższa. Jeśli planujecie jakieś plenerowe aktywności, lepiej mieć przy sobie parasol. W czwartek podobnie, na razie bez opadów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
5: No dobry wieczór, witajcie po 18 we wtorek. Przemek Grybowski z wami w RMF Max. Zaczynamy wieczór hitów i nowej muzyki. Wśród nowości na przykład w tej godzinie Malik Montana. Będzie jeszcze dzisiaj Roxy Węgiel. Świeży bit, jaki ma dla nas na jesień Gromi. A nasze spotkanie rozpoczynamy od chłopaków z Berlina. Ekipa Fastboy, ich świeży bit, czyli Music Sounds.

Szampan otwiera się, oczywiście ten bezalkoholowy, wiadomo, dla Edwarda, który świętuje swoje imieniny, ale także dla Magdy na przykład. Jak mówiły nasze babcie, w Edwarda jesień twarda. No rzeczywiście, zrobiło się tak już twardo, jak człowiek patrzy przez okno i będzie każdego dnia coraz bardziej twardo, ale spoko, w ten weekend jeszcze nie zmieniamy czasu na zimowy, jeszcze mamy trochę czasu tego letniego. No to zanim przestawimy zegarki, posłuchamy, co nowego zrobiła Taylor Swift. Oto jej pacjent. Jaki pacjent? Nie angielski. Pacjent zero.

0: Ten numer zabrałbym na wieczorne ćwiczenia. Pozdrow dla wszystkich, którzy w drodze na siłownię z RMF Max. Robin Schulz i jego Take It Slow. Może pobijecie rekord, albo się zbliżycie do rekordu w planku. Słyszeliście, że Donna Wild z Kanady to wytrzymała w planku 5 godzin, a ma 61 lat? Można. Co to jest ten plank? Mogą zapytać ci, którzy nigdy nie zrobili, nie próbowali. No to wiesz, no tak musisz zrobić sobie deskę, tak na podłodze. Troszkę na paluszkach, troszkę na łokciach. Spróbujcie 30 sekund, minutę spróbujcie, a kobieta przez 5 godzin, naprawdę. No to macie challenge na jesień.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą.

0: Znajdź to na amazon.pl.
1: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
2: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu. Poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio. Kielce, ulica Krakowska 285.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu Omoda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. Omoda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
9: Zapraszamy. Salon Omoda JQ. Kielce, Krakowska 297A.
10: I po reklamie.
11: Asia,
12: Ania,
11: Martyna,

Niedawno to był powrót na jedynkę listy Cobbence, Tame Impala w numerze Lose, a teraz nasza być może przyszła jedynka. Mam dla was premierę tego tygodnia w RMF Max. Z czym kojarzy wam się Malik Montana? Może trochę z kontrowersyjnymi tekstami? No to na pewno. No przede wszystkim z rapsami. Ale uwaga, uwaga, w nowej produkcji Malik Montana brzmi trochę jakby urodził się na Jamajce, bo oczywiście jest tutaj dobra nawijka, ale klimat jest taki jakby reggae, na pewno bardzo plażowy. Huncho, Malik, Wiktor, no i w ogóle Crack House o tej jedynej mamuśce. Mami.

0: bez kocyka rozgrzać się przy takim bicie Ellie Oaks i Reasons. Można nawet w kuchni poruszać się i trochę poskakać, trochę potańczyć. Za chwilę Armin van Buuren, ten to zrobił kawałek Everlasting. Sprawdzimy też, co w pogodzie, bo słyszałem, czytałem też, że podobno idą jakieś chłody, że przymrozki podobno w drodze, oby jakieś, nie od razu wiecie, nie za duże. Jaka pogoda szykuje się na jutro? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Stłuczka? Nie trać nerwów na formalności. W serwisie samochodowym Kowalczyk w Sułkowie zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Oferujemy profesjonalne naprawy blacharsko-lakiernicze oraz mechanikę pojazdową wszystkich typów aut. Rozliczamy się indywidualnie i bezgotówkowo z OC i AC. My walczymy z ubezpieczycielem, a ty otrzymujesz samochód zastępczy. Sułków 19, gmina Krasocin. Telefon 515 446 801. Serwis Kowalczyk. Naprawiamy bezstresowo.
8: I po reklamie.
10: Emila.
11: Cześć, z tej strony Igor.
10: Hello, this is Ina.
12: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
8: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
15: Szykuje się kolejna chłodna noc, a na termometrach nawet 0 stopni. Odczuwalna jeszcze niższa, więc czas wyciągnąć cieplejsze piżamy. Do tego dość spore zachmurzenie, ale bez opadów deszczu, wiatr słaby, głównie z zachodu. Za to środek tygodnia może przywitać nas przelotnymi opadami deszczu, ale z każdą godziną sytuacja ma się poprawiać i pojawi się lekkie słońce. Na termometrach od 11 do 13 stopni, odczuwalna niższa. Jeśli planujecie jakieś plenerowe aktywności, lepiej mieć przy sobie parasol. W czwartek podobnie, na razie bez opadów.

0: Piosenka na cztery w nowej wersji. Kiedyś grupa Stasa Ayla, Fall to the Floor, tutaj w remiksie Offenbach. Mówi się, że niektórych kawałków nie powinno się dotykać, remiksować, bo to wiadomo, profanacja i klasyki, ale to chyba wyszło doskonale. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: No to możemy odpalać imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. To jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się niska. I od baletów, od imprez. Faktycznie, zaczynamy. Pamiętacie taką miejscówkę w Kielcach jak Zamkowa? Jeżeli na Zamkowej i w Zamkowej dobrze się bawiliście, no to słuchajcie, no, być może ten lokal już nie wróci. Ale Zamkowa Tribute wraca po raz czwarty w klubie Maska Incognito w kieleckim rynku. Wielkie wspominki po Zamkowej. Czwarta odsłona tej imprezy na main stage'u w Masce w piątek. Po 22 DJ Matthew Libra, panie, do godziny 23 wlotkę do klubu mają za darmożkę. Kultowa Zamkowa powraca tym razem na scenie i za DJ Komaski. Za to w klubie Ultrafiolet w piątek wieczorową porą koncert ekipy Gombao 3-3, a w składzie, a być może wam znani, Wyguś, Tadeo, Szczepan i przede wszystkim pan Mata. Gombao 3-3 w piątek wieczorową porą w klubie Ultrafiolet w Kielcach przy Sienkiewce.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam serdeczne podziękowania wszystkim ratownikom medycznym. Kiedy liczą się sekundy, wy jesteście tam, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc. Wasza codzienna służba, odwaga i gotowość do niesienia pomocy ratują zdrowie i życie. Życzę wam satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zawsze życzliwych ludzi wokół. Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski.
7: Hej, sąsiad.
8: Hej, podziwiam.
7: Ale co podziwiasz?
8: Twój taras wygląda lepiej niż mój. Skąd ty masz takie fajne płytki?
9: Z Końskich. Mają najlepsze płyty zewnętrzne na tarasy, do ogrodu i na podjazdy. Sprawdź, dlaczego warto, na plytyzewnętrzne.pl. Kiermasz płytek w Końskich. To największy wybór płytek w regionie. Kilka tysięcy wzorów. Gwarancja najniższych cen.
8: Kiermasz płytek. Tanie rozwiązanie na każdy taras, podjazd i do ogrodu. www.kiermaszplytek.pl. Końskie, ulica Górna 3.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: I po reklamie.

0: O tym, co najważniejsze z miasta i regionu, dowiecie się z Flesza RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Budowa drogi S74 na odcinku Mniów-Kielce nabiera tempa. Jak udało nam się ustalić, prace na budowie są coraz bardziej widoczne.
1: Jak słyszymy, na 3/4 głównej trasy ułożono już 2 warstwy bitumiczne. Gotowe są 2 odcinki próbne ostatniej warstwy ścieralnej, które przechodzą testy laboratoryjne. Natomiast rozpoczęcie układania ostatniej warstwy nawierzchni planowane jest na przełom tego miesiąca i listopada. Wszystkie mosty, wiadukty i przejścia dla zwierząt mają już konstrukcje nośne. Zaawansowanie robót mostowych i ogólne postępy kontraktu to około 80%.
0: A kiedy pojedziemy nowym odcinkiem ekspresówki w regionie?
1: Planowane zakończenie inwestycji to połowa przyszłego roku. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że terminu uda się dotrzymać.
0: Szczegóły zebrał nasz reporter Marcin Różyc. Mówiąc o drogach, hulajnogi elektryczne to coraz większy problem w Świętokrzyskiem. Policyjne statystyki są alarmujące. W regionie od początku roku doszło do 127 kolizji i 42 wypadków z udziałem hulajnóg.
2: Z roku na rok tych zdarzeń mamy coraz więcej. Podyktowane jest to przede wszystkim tym, że jest coraz więcej tych uczestników właśnie hulajnóg elektrycznych, ale pamiętajmy, że nikt nie jest bezkarny i w tym momencie świętokrzyscy policjanci nie tylko reagują na to, jak dostają na przykład filmiki na stop agresji drogowej, ale przy okazji coraz częstsze kontrole na terenie województwa świętokrzyskiego wykazują, że wielu właśnie tych uczestników ruchu drogowego popełnia szereg wykroczeń, które stwarzają zdarzenia w ruchu drogowym.
0: Podkreślał Mariusz Bednarski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Wracamy do Kielc. Ratusz czeka duża termomodernizacja. Miasto ogłosiło przetarg na inwestycję wartą prawie 4,5 miliona złotych. Prace obejmą wymianę wszystkich okien, ocieplenie stropu, montaż pompy ciepła i modernizację instalacji ciepłej wody.
3: Główny efekt ma polegać na zwiększeniu funkcjonalności tego budynku i spowodować, że on będzie tańszy w utrzymaniu. To są działania, które mają polegać na wymianie wszystkich okien. Działania, które mają polegać na wymianie całości oświetlenia, na oświetlenie energooszczędne, także docieplenie stropów, wymianę drzwi, przez które najwięcej ucieka ciepłego powietrza. Chcemy na podstawie tej inwestycji obniżyć rachunki.
0: Wymieniała Agata Wojda, prezydent Kielc. Oferty w przetargu można składać do 22 października. Teraz szybkie info dla mieszkańców Kazimierzy Wielkiej. Chcecie nauczyć się pływać? Mamy dla Was propozycję. Wpadajcie na zajęcia, które odbywają się w poniedziałki i wtorki. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są w każdym tygodniu do poprzedzającego czwartku do godziny 13. Na koniec apel policji o ostrożność w sieci. Mieszkaniec powiatu sandomierskiego padł ofiarą oszustwa. Nieznana osoba wykorzystała jego dane osobowe i kupiła 3 rzeczy z odroczoną płatnością na popularnym portalu sprzedażowym. Łączna kwota zadłużenia wyniosła ponad 7 tysięcy złotych. Sprawa wyszła na jaw, gdy pokrzywdzony otrzymał wezwanie do spłaty długu. Zatem uważajcie i skorzystajcie z opcji zastrzeżenia numeru PESEL w aplikacji mObywatel.
4: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
0: Przed nami kolejna zimna noc, a temperatura może spaść nawet do zera. Odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej, więc warto porządnie otulić się kołdrą. Niebo zdominuje spore zachmurzenie, ale deszcz nie powinien się pojawić. Wiatr pozostanie słaby, przeważnie zachodni. W środku tygodnia możliwe przelotne opady, jednak później pogoda zacznie się poprawiać i zza chmur może wyjrzeć trochę słońca. Termometry pokażą od 11 do 13 stopni, choć odczuwalnie będzie chłodniej. Jeśli planujecie spędzić czas na zewnątrz, parasol może się przydać.
5: Dobry wieczór, Przemek Grybowski, witajcie po 19 w RMF Max. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby sobie przypomnieć o czymś takim jak garnitur, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Noszenia Garniturów. No to może ktoś się wskoczy tak wieczorowo, kiedyś faceci, to bardzo chętnie, prawda? Może trzeba do tego wrócić. Zalia zaśpiewa dla wszystkich w garniaku teraz, tylko kochaj mnie.

Nieźle to zremiksował Sylwa Bumpa i jego wersja On Tonight w RMF Max. Jest wiadomość, muzyczna wiadomość prawie z ostatniej chwili. Britney Spears bardzo długo to ukrywała. Nie chodzi o powiększenie rodziny, chodzi o kawałek, który nagrała z Justinem Timberlake'iem na jeden ze swoich albumów. Kiedyś przecież byli razem naprawdę, chodzili na randki i nagrali taką piosenkę, której nie dokończyli, bo się rozeszli i teraz mamy to usłyszeć ponownie. Jak się tylko pojawi, no to może wejdzie nawet do listy Hot Bands. Czekamy. Wyczekując, sprawdzamy kolejne nowości. Taneczne bity na wieczór w RMF Max. Nowi wykonawcy Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted.

Ty masz Gips, Kuchon i Jonathan w RMF Max, a za chwilę hit, który może wam przypomnieć, jak to kiedyś było. A może nawet dzieciństwo, bo okazuje się, że te trochę starsze hity to są nasze ulubione, dlatego że przypominają nam słodkie czasy dzieciństwa albo okresu dorastania. No to kto dorastał przy hitach, które wydawał Avicii, za chwilę jego klasyk Wake Me Up.

Edward Maja i jego miłość w stereo, stereo love. A jak tam w ogóle we wtorek na robocie? Kto jeszcze z nami w pracy? Pozdrawiam, no wiadomo, że przecież jeszcze panie fryzjerki muszą popracować i do barbera jeszcze można wpaść na przykład, a niektórzy to jeszcze na budowie jeszcze remontują. No i jak tam we wtorek się pracowało? Lepiej? Wiadomo, że we wtorek może być lepiej, nawet najlepiej, wyobraźcie sobie. Wtorek bywa uznawany za jeden z najbardziej produktywnych dni tygodnia, bo niby poniedziałkowe zaległości są już niby ogarnięte, a weekend jeszcze nie rozprasza, czyli dzisiaj jeszcze wieczorem jest dobry moment, żeby zrobić to, co odkładamy od tygodnia. Albo jutro będziemy mieć wolny wieczór i posłuchamy, jak śpiewa Oscar Sims.

0: Bence to Marlon Hofstadt w numerze I Like, więcej już od 20. Zdążycie jeszcze wyskoczyć na szybki spacer? Warto. Okazuje się, że nawet 5 minut spaceru może poprawić humor. Nawet krótka aktywność fizyczna pomaga oderwać się od stresujących myśli. Proszę bardzo, nie ma za co. Muzyka też na pewno pomaga. Za chwilę nasza kolejna nowość Neptunica, What If. Sprawdzimy też, jaka pogoda szykuje się na spacery.
1: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam serdeczne podziękowania wszystkim ratownikom medycznym. Kiedy liczą się sekundy, wy jesteście tam, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc. Wasza codzienna służba, odwaga i gotowość do niesienia pomocy ratują zdrowie i życie. Życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zawsze życzliwych ludzi wokół. Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski.
6: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
7: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
6: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
8: I po reklamie.
9: Hejka, tu Maciek.
10: Ja też dołączam, jestem Aneta.
11: Hey, this is Imagine Dragons.
12: What's up, it's Sean Paul.
13: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Przed nami kolejna zimna noc, a temperatura może spaść nawet do zera. Odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej, więc warto porządnie otulić się kołdrą. Niebo zdominuje spore zachmurzenie, ale deszcz nie powinien się pojawić. Wiatr pozostanie słaby, przeważnie zachodni. W środku tygodnia możliwe przelotne opady, jednak później pogoda zacznie się poprawiać i zza chmur może wyjrzeć trochę słońca. Termometry pokażą od 11 do 13 stopni, choć odczuwalnie będzie chłodniej. Jeśli planujecie spędzić czas na zewnątrz, parasol może się przydać.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Wszystko, czego chciałem, to Brozu i Kacperczyk. Wszystkiego, czego chciałem, to jeszcze na pewno nie zagrałem. Za kilka minut startujemy kolejne wydanie Listy Hopbands. Skoro Mrozu jest dzisiaj poza dziesiątką, no to kto się tam znajduje? Kto będzie na szczycie? Będą też ciekawe nowości. Wraca na przykład Roxy Węgiel i DJ Gromi. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: No i frugniemy z tym pięknym wtorkowym wieczorem. Czas na kolejny imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. To jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Co przed nami? W sobotę znowu można, a właściwie niektórzy twierdzą, że trzeba zejść do piwnicy przy Orlej 4. Szum, techno, basement, graj to naprawdę, gra szeroko. Sobota, godzina 20, ulica Orla. Kto jeszcze do tej pory nigdy w szumie nie był? Wierzcie mi, granie naprawdę przepotężne. Nasz You Daddy, DJ Set, SP Reload, to jest ekipa, która będzie za dekami w szumie w sobotę grała. Balet rusza po godzinie 20. Kolejna opcja to tylko taka przypominajka. O koncercie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo, Szczepan. Taka ekipa pojawi się w piątek wieczorową porą w klubie Ultrafiolet przy Sienkiewicza. Gombao 3-3 znowu w trasie. Jest szansa, że ten koncert przejdzie do historii. Warto to sprawdzić na własne uszy.
2: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Codziennie.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
12: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: I po reklamie.
14: Tu Kasia.
15: Jestem Radek, a to moja ekipa.
16: Hey, this is Calvin Harris.
17: Cześć, tu Daria Zawiałow.
18: Witajcie, tu Asia Meus. Razem

0: Hej, cześć, witajcie we wtorek po 20. No chyba dopiero, Przemek Grabowski z wami wieczorowo. Startujemy pierwszą dziesiątkę listy Hot Dance, najważniejsze hity w Polsce, ciekawe nowości, premiery, głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwierają dzisiaj Lost Frequencies i Mary Frost w rajskim Paraiso.
1: RMF Max 10, numer 10.

0: Właśnie, właśnie, gdybyście mieli zaprosić wujka na jeden dzień do Polski, na przykład takiego wujka z Chicago, no to gdzie? Góry, Mazury, Kaszuby, czy jednak nad morze? Francis Isobel, One Day in Poland. Kiedy w końcu w zestawieniu głosujcie na rmfmax.pl, za kilka chwil kolejne nowości. Jest już wśród najlepszych Miley Cyrus, a na 9 rozsiada się Eben, którego znamy z przeboju Heads, tym razem w nowości All of My Love.
1: RMF Max. RMF Max. 9. Numer 9.

nie jest taki łatwy tytuł dla prowadzącego, naprawdę. Bass, no to jest łatwe, ale Persuade, no to już trudniejsze. Pozdro dla tych, którzy słuchają RMF Max, zakuwając słówka z angielskiego. Miley Cyrus startuje na miejscu 8, to jest hicior, a nawet taki bardzo wiralowy. No, no proszę bardzo, znowu się pomylił. Pomylił, a nawet taki wiralowy hit, no wiecie, późno jest. Proszę bardzo, nie ma za co. Obiecuję, że to już się chyba nie powtórzy. Wracamy do nowości z poczekalni. Tym razem klubowe bity ze Szwajcarii Adriatic w nowości Palm of Your Hands w RMF Max.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Przyznaję się, kocham muzykę house i dlatego to jest jedna z moich ulubionych nowych propozycji. Już nowość, już miejsce siódme, bo słuchać tu klubowy klasyk Etienne the Crazy i jego Am I Wrong. Jest także Etienne, ale są również Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers, no i oczywiście klubowy mistrz Fred Again, Sexy Magic. To kawałek, do którego tańczy tak naprawdę już cały świat, tańczy także Polska. Zostańcie z RMF Max, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Somber. Będą też kolejne nowości. Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęt

0: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, m.in. pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
10: I po reklamie.
12: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
13: Cześć, jestem Angelika.
14: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
15: Cześć kochani, z tej strony

Niech jesień trwa bez końca, w szczególności piękna jesień. Roxy Węgiel, na razie w poczekalni listy Hobben. Co jak jesień, to także zmiana czasu, ale jeszcze nie w najbliższy weekend. W tym roku zmieniamy czas na zimowy w nocy z 24 na 25 października. To przed nami, chociaż rzeczywiście trochę szybciej niż zazwyczaj. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobben. Tutaj imprezowa Karol G z przyjaciółmi, jej Baby Wow.

Megabit, mega nowości w RMF Max. Tiesto wraca przed chwilą w produkcji How to be Around. Dzisiaj jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych DJ-ów świata, ale wiecie, on nie zaczynał od razu na największych scenach i festiwalach, tylko w małych klubach u siebie w domu w Holandii, grając początkowo nawet dla małego, prawie pustego parkietu dla kilku osób. Jakoś trzeba zacząć. Tobi Romeo zaczynał w sypialni, czyli początkowo to grał dla nikogo, a teraz gra dla nas, proszę bardzo, już pierwsza trójka. Tobi Romeo i jego Fly High.

chce, czego ty chcesz, a czego ty chcesz? Czy chcesz Gromiego? W zestawieniu listy Hobbency jest już jego nowość, którą polecam na jesień. Gromi i Want What You Want czeka na wasze głosy w tym tygodniu. Może szybko, jeszcze przed weekendem. To będzie nasza nowość w zestawieniu, może właśnie jutro w środę. Na miejscu trzecim we wtorek Toby Romeo, jego Fly High, dwójka należała do Liwki, poza tobą nic. A kto jest najlepszy dzisiaj, 13 października? To jest ich pierwszy raz tak wysoko w nowym singlu. To przyjaciele z Fastboy mają najwięcej głosów na Hop od wczoraj i wskakują na miejsce pierwsze w numerze Music Sounds. RMF Max. One. One. One. One.

0: No i doczekali się. Szybka jedynka na liście Hot Bands Fast Boy. Ich nowości Music Sounds. Miejsce pierwsze, brawo. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami, z dobrym bitem. Będzie Timmy Trumpet. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: I czas odpalać kolejny imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max i rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Co przed nami? Zamkowa Tribute, czyli wielki powrót klimatu zamkowej, przy zamkowej w Kielcach. No, co prawda impreza tym razem w masce, ale jest to wielkie wspominanie zamkowej, czyli klubu legendarnego. Zamkowa Tribute po raz czwarty w piątek po 22:00 to w klubie Maska Incognito przy kieleckim rynku. Zagra na main stage DJ Matthew Libre, czyli znany, lubiany szczególnie weekendową porą. WVC koncert Gomba o 3-3 w piątek wieczorową porą, czyli Mata, Wyguś, Tadeusz Szczepan. Ekipa przyjaciół cały czas razem na scenie w ultrafiolecie w piątkowy wieczór, no i oczywiście w sobotę po 20:00 przy Orlej 4, a właściwie to pod Orlą 4, bo w piwnicach po raz kolejny gra Szum Techno Basement. Dla fanów mocniejszego muzycznego uderzenia rezydenci Szumu zapraszają w sobotni wieczór.
2: Reklama.
3: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 18 października podczas Targów Rzeczy Ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Asia,
14: tu Ola i Jarek.
15: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
16: Cześć, tu Oskar Cyms.
17: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF1.

wtorek czyna tego. Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj dobre bity, wróci Swedish House Mafia w Happiness Is So Sad. Wciąż mam ten numer w 10 ulubionych produkcjach jesieni w ogóle, ale teraz numer, który może też dodać u siebie do ulubionych, bo wraca Timmy Trumpet, gościnnie także DJ Ale Farben, jak zawsze jest Timmy, jest trochę trąbki, no i jest energia w numerze Chase the Feeling.

0: Hey Mama, zrobili to razem David Guetta, Afrojack, ten taki wysoki DJ z Holandii i Nicki Minaj, taka nowa muzyczna przyjaciółka Donalda Trumpa. Może David Guetta też załapie się kiedyś na audiencję. Za chwilę w RMF Max wieczorowy, jesienny klimat. Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower dla przyszłych milionerów. Tak, dla was, no bo przecież wystartowała nasza nowa jesienna zabawa i ty też możesz wejść do gry i wygrać u nas milion. Milion złotych więcej na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci

0: wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: I po reklamie.

Słuchaliśmy tego w wakacje w trakcie zachodów słońca. Fire, fire, słoneczne Afro House wieczorowo w RMF Max. Jesienią też brzmi doskonale to Shimza i Arko. A kto nie może spać jesienią, no to może pomoże wam ciepła kąpiel albo prysznic. Doczytałem dzisiaj, że tak godzinę albo dwie przed snem, jak sobie zrobimy taką kąpiel, to może nam to ułatwić późniejsze obniżenie temperatury ciała. A taki spadek jest jednym z naturalnych sygnałów przygotowujących organizm do snu, czyli ciepła kąpiel może pomóc. Teraz numer jednak na pobudzenie wieczorowo ugraby Yearbox i jego Graceland.

Tylko kochaj mnie, pięknie nam tu brzmi wieczorowo Zalia w RMF Max, a kto słucha nas o tej porze, może zostać biznesmenem. Mam kolejny pomysł na biznes, słuchajcie, zastanawiam się, może dam się wynająć, bo w Japonii na przykład to można wynająć osobę, która po prostu będzie sobie obok. Usługa, którą rozsławił pan Morimoto, polega na towarzyszeniu klientom w zwyczajnych sytuacjach, często bez prowadzenia rozbudowanych rozmów. Po prostu ktoś jest z tobą i za dużo nie gada. Czasami rzeczywiście takie coś, taki ktoś by się przydał. W Japonii nawet oficjalnie, oczywiście za opłatą, można wynająć sobie partnera, partnerkę na wesele. U nas są aplikacje randkowe. No ale chyba nie o to chodzi. To nie musi być od razu randka, prawda? Jakby ktoś chciał grabę wynająć, to jakby co? Polecam się. Polecam też takie bity w RMF Max. Two Colors, ich Primadonna, nasza nowość.

0: Prima Ballerina to nowość na jesień, którą przyniosła nam Margareta, wcześniej Britney Spears, która zapowiedziała, że będzie piosenka, którą nagrała z Justinem Timberlake'iem, ale schowała do szuflady. No to ja już nie mogę się doczekać. Wracam do was jutro, zapraszam wszystkich, gdziekolwiek będziecie. Środa 18, RMF Max. Wieczór należy do nas, a od 20 nowe wydanie listy Hot Bands, premiery i nowości, które warto znać. Głosujcie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić, ale